Osloupání. Ty vcále mě chce tě odvážet. Tak už páni.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Sami przyznajcie, jak pięknie pasują Złote Przeboje do złotej polskiej jesieni. Oj, Argent, tak. Foreigner w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za 4 minuty 7.
1: Mamy rzeczywiście piękną, słoneczną pogodę. Na razie na horyzoncie nie widać deszczowych chmur i jesiennego chłodu.
0: No.
1: Jak długo potrwa ta złota polska jesień,
0: wiosny,
1: to sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
6: 29 września, to jest wtorek, mamy 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Miał planować atak na terenie swojej szkoły. 13-latek został zatrzymany przez policję. Nie będzie referendum w Warszawie, zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Złota jesień w pełni, dni ciepłe, ale noce już zdecydowanie chłodniejsze. 13-latek planował atak z użyciem niebezpiecznych narzędzi na terenie swojej szkoły. W porę zadziałali policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim. W nocy otrzymali informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, a o 6 rano weszli do domu nastolatka.
8: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
7: Mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. O dalszych losach 13-latka zdecyduje sąd rodzinny. W Warszawie nie będzie referendum dotyczącego odwołania prezydenta i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna nie zebrała wymaganej liczby podpisów. Zabrakło 21 tysięcy. Ci, którzy obiecywali pomoc w zbiórce podpisów, ostatecznie nie pomogli, tłumaczy organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
9: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
7: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w internecie podziękował mieszkańcom Warszawy za zaufanie. Sukces firmy Ilona Muska. Rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Rakieta wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN to najpotężniejsza taka maszyna w historii. Szef NASA podkreśla, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Mamy złotą polską jesień. Jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
10: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
7: I tak ma być przynajmniej do końca tygodnia, ale w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, bo to jednak jesień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Rywale już od 8 minuty prowadzili po golu Benjamina Nygrena. Potem jednak przejęli inicjatywę i pod koniec pierwszej połowy po ładnej akcji wyrównał Sebastian Szymański. Druga połowa to jednak przewaga Szwedów, dużo błędów w obronie i gole Jasina Asariego i Wiktora Jokeresza. Po dwóch kolejkach mamy tylko punkt. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu o tytuł zagra dziś o 13:00 z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
12: Jest już zapowiedź niedzielnych utrudnień w ruchu w związku z organizacją 15 Legnica Półmaratonu i 7 Legnickiej Dziesiątki. W niedzielę właśnie wyłączone z ruchu zostaną m.in. ulica Wrocławska, żołnierzy II Armii Wojska Polskiego i Aleja Piłsudskiego. Zmiany będą między 9 a 13 w niedzielę.
1: Pogoda w Legnicy.
12: Fantastyczne pogodowe wieści na dzisiejszy dzień dla Legnicy i całego regionu. Nawet do 24 stopni może dzisiaj wzrosnąć temperatura. Około godziny 14 czy 15 to ta maksymalna prognozowana wartość. 22 stopnie prognozują synoptycy w południe, tak więc w najbliższych godzinach szybko będzie się robić coraz cieplej, a do tego w prognozach na dzisiaj samo słońce nad Legnicą.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Dzień dobry! Po siódmej wystąpi u nas wielikaja ruskaja myśl techniczna. Część tych słów wzajemnie się wyklucza, dlatego polecamy, posłuchajcie tego koniecznie.
13: Po siódmej też w bardzo miłą urodzinową sytuację wkręcimy byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. We wtorek witamy. 5 minut po godzinie siódmej i gramy It's My Life. Bon Jovi.

0: Rosyjska myśl techniczna. Od jakiegoś czasu w Polsce zapoznajemy się z nią z bliska. Przysyłają nam tam różne swoje konstrukcje latające, ale ciągle też pracują nad nowościami.
1: Tak, rosyjska armia podobno pracuje teraz nad dronem sterowanym myślami.
2: Biorąc pod uwagę, co ruski żołnierz najczęściej ma na myśli, możemy mieć pewność, że dron będzie latał do najbliższego monopolowego. Nie pozdrawiamy, dziękujemy i gramy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Fleetwood Mac. 12 minut po 7 we wtorek.

0: 18 października, już niedługo, w katowickim Spodku panowie Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk zagrają koncert Królowie Życia. No absolutnie genialny przegląd wszystkiego, co razem nagrali przez ostatnie 50 lat. I kochani, dzisiaj po 18, kiedy wrócicie z pracy, to w Radiu Złote Przeboje będziemy mieli dla was zaproszenia do Katowic. Polecamy się o każdej porze.
1: Zdecydowanie polecamy, zapraszamy. Klasycznym, rockowym graniem spróbujemy was za chwilę obudzić we wtorkowy poranek. Zagramy wam m.in. Sweet Home Alabama, a potem spróbujemy wkręcić Lecha Wałęsę w jego urodziny.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
12: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Dobrze robi, dobrze robi. Taki kawałek od samego rana, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, minuta po wpół do ósmej. To powiedzenie co rano samo ciśnie się na usta. Tak samo mamy, jak koledzy namawiają i jak trzeba zrobić zakupy w dobie inflacji. Nie chcę, ale muszę. Codzienne hasło milionów Polaków. A teraz w radiu Złote Przeboje wystąpi jego autor.
1: Dzisiaj 83. urodziny Lecha Wałęsy. Legendarny elektryk, który obalił komunizm. No i po drodze został jeszcze prezydentem i noblistą.
2: Tak, to łączymy się z panem prezydentem. Czy to prawda, że żona Danuta zrobiła panu żart i powiedziała, że ma pan dzisiaj 43. urodziny i pan uwierzył, bo przecież forma dopisuje?
3: Ponieważ zostałem wprowadzony w błąd i stąd nieprzyjemności.
0: No tak, no tak. A co pan dostał od rana dzisiaj jako pierwszy prezent?
3: Nie, no proszę pan, dostałem w prezydencie dostałem piękny szampan. Smaczny. Tak. Ja lubię szampan.
2: No to mamy nadzieję, że panie prezydencie, na te 83. urodziny pan wie, ile tego szampana można.
3: Wiem, co można i jak można.
0: No tak, to dobrze. Ale jednak lubi pan.
3: Lubię szampan.
2: No kto nie lubi. Lech Wałęsa w porannym programie Radia Złote Przeboje w swojej 83. urodziny. To teraz będą dźwięki w sam raz na urodzinową zabawę Celebration Fun Factory. Będzie zabawa?
4: No. Zdecydowanie. Dość takiej zabawy.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Złote przeboje w drodze.
9: W związku z wejściem drogowców na ulicę Roosevelta jest apel o wzmożoną ostrożność w tej części miasta i uważne śledzenie oznakowania związanego z tymczasową organizacją ruchu. Docelowo w ramach tej inwestycji wymiana wierzchni również na ulicy Szkolnej i Chłapowskiego. Wszystko to w ramach legnickiego programu drogowego.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 29 dzień września. Mamy dzień kawy. No i tak się składa, że codziennie rozdajemy wam poranną kawę naszego programu z prowadzącymi na pudełku. Tak, tylko, że ta kawa nie ma nazwy. Chcieliśmy to przypomnieć, dlatego dzisiaj jej szukamy. No, nasza propozycja to nabrzmiała żyła. A jakie są wasze? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Złoto przebojowy piorun.
3: Podaję nazwę kawy. Niezbędnik radiowca albo niezbędnik słuchacza.
4: Wydaje mi się, że powinno nazywać się urocze przebudzenie.
5: Mój pomysł to rozpałka. No, jakoś musimy rozpalić ten dzień.
6: Poranny przedmiot pożądania. Nic dodać, nic ująć.
7: Propozycja nazwy waszej kawy to czarci budyń.
8: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
9: Podobają nam się dotychczasowe propozycje. Podobają się dla nas, że tak powiemy, jak na Podlasiu. I czekamy na więcej. Wymyślcie nazwę dla złotej kawy porannego programu. W nagrodę będzie kawa. A jakże? 22 4 4 i 3 0 telefon i poranek małpa złoteprzeboje.pl to mail 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: September, czyli wrzesień w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 8, a w tym roku wrzesień wyjątkowo obrodził lalkami.
1: Jedna z najbardziej oczekiwanych polskich premier filmowych już za nami, lalka Macieja Kawalskiego. No, zachwyciła publiczność w Teatrze Wielkim. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model.

0: dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Reklama.
5: 29 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Niespokojnie przy granicy z Ukrainą, były syreny i alerty, ale polska przestrzeń nie została naruszona. Owacje dla lalki Macieja Kowalskiego, kinowa ekranizacja po uroczystej premierze. Znów Szwecja, znów porażka, Polacy przegrali na wyjeździe 1-3. Syreny wyły, ale do Polski nic nie wleciało. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od ukraińsko-polskiej granicy. Po południu zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorochusku. Wczoraj czterokrotnie mieszkańcy Lubelszczyzny byli alarmowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostatni alert mieszkańcy dostali przed północą, odwołano go chwilę później. Ostatecznie polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Nikomu nic się nie stało.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. To tu odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego. Film został owacyjnie przyjęty przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
8: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
6: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach już od jutra. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji z biurami podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale. Tym razem 3-1. Kibice rozżaleni.
9: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
10: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
6: Nasi piłkarze mają teraz kilka dni na przemyślenia i pracę. W piątek kolejny mecz w Warszawie. Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
11: Wzmożone policyjne kontrole trzeźwości odbywały się wczoraj na ulicach Legnicy. Nie znamy jeszcze rezultatów wczorajszych policyjnych działań w ramach akcji Trzeźwy Poranek, ale jest apel policji o bezpieczną jazdę i o to, by nie wsiadać za kółko po alkoholu, a kontrole prowadzone są również na co dzień.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Słonecznie, pogodnie, bardzo przyjemnie ma dzisiaj znowu być w Legnicy. Rośnie już teraz temperatura, 22 stopnie zobaczymy na termometrach w południe. Nawet 24 stopnie ma być około godziny 14 czy 15 w Legnicy i regionie. A więc temperatury jak w środku lata. Po południu może łagodnie wzmagać się wiatr, obniżając odczuwalną temperaturę. I jutro ma być podobnie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, jak zadać szachmat jesiennemu przygnębieniu, czyli wyślemy was na weekend do pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Po ósmej też wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest właśnie Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest wtorek, 4 minuty po godzinie ósmej. No i Lady Bank, kryzysowa narzeczona.

0: Przyjemna powódka przy przeboju Down Under, Man at Work w Radiu Złote Przeboju na dzień dobry, 11 po 8. Przyszła jesień, a co powiecie na jesienną wyprawę marzeń? Jesienna wyprawa marzeń to jest zabawa, w której możecie wygrać, uwaga, weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy, że na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl dokończycie zdanie.
1: Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i tutaj trzy kropki i czas i miejsce dla was. My w składzie komisji przyznającej wycieczki wybierzemy zwycięzców. My osobiście przyznajemy się do tego. Z wielką przyjemnością to zrobimy. Na dzisiejszego zwycięzcę poznacie już po godzinie 9:00. Pamiętajcie, złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, polecamy i gramy teraz Shinies.

0: jeśli chodzi o fajne złote przeboje na poranek, to nam dwa razy nie trzeba powtarzać, ani nawet trzy, ale tym razem to z wyjątku tora, powtórzmy numero uno, tak was budzimy we wtorkowy poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Tora z pozdrowieniami dla Koleja. Oczywiście 19 po 8 będzie Queen, będzie Duran, będzie mocno, energetycznie i ślicznie. Tak wam gra tylko radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Wiejskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy też 29 września w kalendarzu i to jest dzień kawy. Przez cały poranek podsyłali się swoje pomysły, jak nazwać naszą poranną kawę. No i czas na podsumowanie.
2: Moja nazwa dla kawy to poranna bryza albo rozkosz poranka.
3: Rozrusznik z dobrą, złotą nutą w tle.
4: Nazwa kawy to czarny kopniak.
5: Ja proponuję złociutka.
6: Wasza kawa moim zdaniem powinna nazywać się złoty szatan.
7: Może po prostu przebudzanka.
8: Wasza muzyka i wasza kawa to nic innego jak przebojowy poranek.
9: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
1: Rozkosz na pokuszenie, kuszące i dlatego w nagrodę kawa leci za ten ostatni głos w telefonicznej dyskusji na temat nazwy dla złotoprzebojowej kawy. A jutro będzie Dzień Chłopaka. No i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: młodsi mogą nam nie uwierzyć, ale wasi poranni prowadzący bawili się przy tym przeboju już 26 lat temu. Serio. Był wtedy prąd na świecie, świat był już wtedy kolorowy. Mało tego, było mniej tych płaskoziemców niż dzisiaj. Sonic, It Feels So Good w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: A dzwonki były polifoniczne. Przepraszam, zadumałem się nad tymi płaskoziemcami. Sonic, no fenomenalne granie, nie przestajemy. Teraz będzie czas, gdyby ktoś wychodził do pracy na ostatniego całusa albo buziola, ewentualnie nasz ostatni taniec, tak? Zagramy piosenka Lombardu już za kilka chwil.
2: Reklama. Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Pogoda dopisuje od rana i tak dzisiaj pozostanie. Ruch wzmożony już teraz na ulicach Legnicy, a jeżeli chodzi o prace drogowe, trwa remont m.in. ulicy Zesłańców Sybiru. Na odcinku około 120 metrów trwają prace związane z poprawą stanu jezdni i chodników. To kolejny remont w ramach legnickiego programu drogowego.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Lalka wkracza na salony. Proszę Państwa, lalka wkracza na salony. To nie pomyłka. Jesteśmy po uroczystej premierze filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego. Gala odbyła się w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie.
1: Ach, cóż to była za gala. Maja Ostrzewska, tak, wcielająca się w postać baronowej Krzeszowskiej, tak nam wczoraj opowiadała o nowej odsłonie powieści Prusa.
2: Dla osób, które kochają tę książkę, które kochały te dawne adaptacje, to będzie dodatkowa przyjemność po prostu wrócić do tamtego świata z nową obsadą. Myślę, że te główne role są tutaj fenomenalnie obsadzone.
3: Bez tych wszystkich ludzi, bez tych wszystkich małych spotkań, wielkich spotkań, potem na planie, ludzi, którzy przychodzili i tysiącami nas oglądali, jak gramy i jak tworzymy ten świat, nie byłoby dzisiejszego przedsięwzięcia, bo to by było po prostu zwyczajnie niemożliwe i to jest wspaniałe.
0: O tej niezwykłej, absolutnie współpracy całej ekipy filmowej opowiadał z kolei Dawid Ogrodnik, odtwórca roli subiekta Mraczewskiego.
1: Przypomnijmy, lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego wchodzi na ekrany kin już jutro. No a my tuż przed dziewiątą gramy OMD w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 9 minut będzie właśnie dziewiąta.

0: Lady w Radiu Złote Przeboje, Sailing on the Seven Seas. Po naszemu to brzmi, żeglując po siedmiu morzach. Jak tak dalej pójdzie z cenami benzyny, to kierowcy naprawdę zaczną się oglądać za jakimś żaglem.
1: No, ceny na stacjach paliw rosną, ale za nimi mogą pójść też ceny w sklepach. Ekonomiści przewidują podwyżki żywności. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9:00.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne Luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do salonu BYD Szaszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, ty...

0: Go co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama. 29 września, to jest wtorek, mamy punktualnie 9. Wiadomości radia, złote przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
4: Kierowcy czekają na ulgę, rząd czeka na podpis prezydenta w sprawie ustawy paliwowej. Czarna substancja na brzegu Bałtyku, plaże w Ustce zamknięte. Ostatnie szlify na budowie warszawskiego metra, 3 nowe stacje drugiej linii przed otwarciem. Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta, by podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo tylko wtedy rząd będzie miał jak ulżyć kierowcom i interweniować w sprawie cen na stacjach.
5: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie, jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
4: Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych na biurko prezydenta trafia po raz drugi. Poprzednią wersję Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wysokie ceny paliw windują też wysokie ceny żywności. Z pewnością będą podwyżki, mówi Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
6: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
4: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Plaże w Ustce zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Lepkie czarne grudki są teraz badane w laboratorium. Są podejrzenia co do jednostki, która tu, cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Mogło bowiem dojść do czyszczenia zbiorników. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. Zapłaci też karę. Nowy odcinek warszawskiego metra jest już na finiszu. Do końca roku oddane zostaną 3 stacje drugiej linii metra. Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Trwają już ostatnie szlify, mówi rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki.
7: Sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie systemy działają, są testowane.
4: Warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra. W przyszłości ma zostać przedłużona do Ursusa.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Sport 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Tak jak pół roku temu w barażu o Mundial, znów graliśmy koszmarnie w obronie.
11: No Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
10: Jan Urban wciąż jednak wierzy w swoją misję.
11: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
10: Kolejny mecz w piątek z Rumunią. A co w dywizji A? Belgia przegrała z Francją 0-1, a Turcja dostała lekcję od Włochów, którzy wygrali 4-1.
9: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Pogoda.
4: Wtorek będzie pogodny. W ciągu dnia sporo słońca, no i ciepło. Od 18 stopni w Białymstoku, 20 w Warszawie, 23 we Wrocławiu i w Poznaniu, a najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze. Tutaj termometry pokażą w cieniu 24 stopnie. Jutro nadal tak pogodnie i ciepło.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: Tradycyjnie w tym momencie tygodnia dość blado zaczynamy się cieszyć, że to już nie poniedziałek i zastanawiamy się, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem.
3: A może by tak zagrać weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu w Karpaczu? Macie ochotę? No, proszę Państwa, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, gdyż o 9.30 kolejny finał konkursu Jesienna Wyprawa Marzeń. Zapraszamy, polecamy się i 4 minuty po godzinie 9 gramy, bo Mamma Mia. Ale teraz będzie fajnie.

0: Oddział zamknięty w sali koncertowej wojskowych Koszar w otoczeniu milicjantów i WSW. To był pierwszy rokowy koncert w życiu jednego z waszych prowadzących. Pamięta go doskonale, gdyż w pewnym wieku świetnie pamięta się wydarzenia sprzed ponad 4 dekad, za to zapomina, co było wczoraj. Przypomina Radio Złote Przeboje.
1: Szacun. A teraz będzie, uwaga, test aparatu mowy. Suchą szosą Sasza sobie szedł. Żeby
0: pięknie,
1: nie było,
0: brawo.
1: Ten Sasza to nie jest ten Sasza, tylko to jest ta Sasza. Sasza, jamańska wokalistka dancehallowa, która zasłynęła tym duetem I'm Still In Love With You, śpiewa z Seanem Paulem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. Don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Seanne Paul and Sasha, come

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Teraz mamy coś, co poradzi sobie z jesienną chandrą absolutnie koncertowo. To jest zabawa jesienna Wyprawa Marzeń, w której możecie wygrać weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy na stronie złoteprzeboje.pl dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: No i potem my, komisja wysyłająca do Karpacza, wybierzemy zwycięzców. Z nami jest słuchaczka Karina z Brzegu Dolnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaczka Karina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki, i tutaj właśnie jest teraz miejsce dla ciebie. Dzięki czemu? Komu?
3: Dzięki świadomości, że nie jestem w życiu sama, że mam 10-letniego przyjaciela, synka Mikołaja. I wydaje mi się, że to właśnie dla niego chcę być taka, no nie wiem, odważna, lepsza, silna każdego dnia. I to chyba to wszystko razem sprawia, że się na różne wyżyny tutaj wspinam i
2: to powiemy, tak to powiemy tak, Karinko. Nam już się ręce składają do oklasków.
1: Tak jest, tak jest. To teraz zamień się w słuch. Wygrywasz weekendowy wypad do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu. A w pakiecie są między innymi śniadania i obiad o kolację oraz absolutnie nielimitowany dostęp do strefy wellness. Proszę pani, brawo dla ciebie.
3: Bardzo dziękuję, super. Naprawdę, to niemożliwe. Nie spodziewałam się, także naprawdę serdecznie dziękuję.
2: Te brawa są dla ciebie.
1: No gratulacje. Ale jak to miło.
2: Chcecie się ucieszyć tak jak Karina z Brzegu Dolnego? No wystarczy niewiele. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, dokończycie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i potem my was wyślemy na te wyżyny, czyli do Karpacza. Kolejny finał, kolejny wyjazd do wygrania jutro po 9:00 tylko w porannym programie Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Szary, szary, nie no, świetnie to brzmi, choć dzisiaj nie piątek, to od razu człowiekowi się robi lepiej. Szary, szary, lady, modern talking, radio, złote przeboje na dzień dobry. A to z uśmiechem żegnamy się, a spotkamy się w środku pracowitego tygodnia.
1: O tak, to będzie trzeci raz, kiedy wam powiemy bladym świtem dzień dobry w składzie porannym. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy, a przy mikrofonie Gosia Kościelnia.
3: Dzień dobry, a teraz cztery nieblondyny.

0: What's going on? What's up? I Fornon Blondes w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. To brzmi najwspanialej. Za 3 minuty będzie 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Szcena.
1: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zmożone kontrole trzeźwości odbyły się wczoraj na ulicach Legnicy w ramach akcji Trzeźwy Poranek. Czekamy na ich podsumowanie. Z kolei 3 lata więzienia grożą kierowcy, który wczoraj na ulicy Mickiewicza doprowadził do kolizji. Jak się okazało, był pijany i nie miał prawa jazdy. Grozi mu też wysoka grzywna. Teraz o innych policyjnych działaniach. Bezpieczna droga do szkoły i przemoc rówieśnicza to tematy spotkań, które legnicy dzielnicowi odbywają w szkołach. Policjanci opowiadają, jak bezpiecznie zachować się na drodze i jak reagować, gdy ktoś jest wyśmiewany czy zastraszany. Takie zajęcia odbyły się ostatnio w szkole w Bieniowicach. W Legnicy poszukiwani są wciąż wolontariusze i wolontariuszki do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki.
4: Wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki.
3: Mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna. W całym naszym województwie brakuje wciąż ponad 180 osób. Tyle na razie wieści z Legnicy. Za godzinę zajrzymy jeszcze do szczegółowych wyników budżetu obywatelskiego.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
3: Fantastyczna pogoda od rana w Legnicy i to się nie zmieni w najbliższych godzinach, ale zmieni się na pewno temperatura. 22 stopnie pokażą termometry w południe w cieniu i 24 stopnie około godziny 14 czy 15 to będzie ta najcieplejsza pora, a słońce pozostanie z nami nie tylko do końca dnia, ale również w kolejnych dniach możemy spodziewać się pogody bardzo podobnej, choć zachmurzenie może rosnąć.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Aż by się chciało tak skakać gdzieś w polach, tak złotego jęczmienia i pokrzykiwać, jaki piękny dzień! Jakby się coś z Kubusiem Puchatkiem skojarzyło. Zapraszam!
6: Radio Złote Przeboje!
5: 2 minutki po godzinie 10. Gosia Kościelniak, Los Lobos.

0: Robota nie zając.
1: Święty Gabrielu Archaniele, patronie przewoźników, kurierów i doręczycieli, dzisiaj wasz dzień właśnie. Jeśli kurier, więc przywiezie wam dziś paczkę, złóżcie mu życzenia, a ja wam, kochani, bardzo mocno składam je, bardzo piękne już teraz od Radia Złote Przeboje. Przy okazji, tak sobie pomyślałam, że możemy porozmawiać o tym, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. To jest pytanie do kurierów i przewoźników, ale nie tylko, no bo w sumie wielu z nas to się zdarzyło. Przewoziliśmy różne rzeczy w ramach pracy. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 2244 i 3.0. Można też napisać robota@złoteprzyboje.pl.

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Ja nie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Reklama.

Pióropusze z indyka, gigantyczne peruki i kreacje, które ledwo zakrywały ciało. Dekady temu przełamywała tabu w telewizji. Była między innymi pierwszą kobietą, która pokazała pępek w amerykańskiej telewizji krajowej. A w 1975 roku pojawiła się na okładce kultowego magazynu Time w tak przezroczystej sukience, że w kilku stanach zakazano sprzedaży tego numeru. Od 6 dekad nie schodzi ze sceny. W wieku 80 lat, które skończyła w tym roku, wciąż wygląda, ubiera się i bawi się lepiej niż połowa 30-latków. Zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako jedyna artystka w historii, która zdobyła numer 1 na listach Billboardu w 7 kolejnych dekadach. Od lat 60. aż po lata 2020. Jedynym zespołem, który może się pochwalić podobną długowiecznością na listach jest, no nie trudno zgadnąć, The Rolling Stones. Mowa o Cher. Na pewno się domyślaliście, bo Cher jest jedyna, the one and only, niepowtarzalna. I teraz w Radiu Złote Przeboje Believe.

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
6: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj dzień kurierów i doręczycieli, więc jeśli kurier przywiezie wam paczkę, no to złóżmy mu życzenia, okej? Okay? A przy okazji dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co najciekawszego, co najdziwniejszego lub pamiętnego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. No i dzwonicie.
2: Moją najdziwniejszą rzeczą, czy najdziwniejszą, myślę, że najsmaczniejszą, bo wiozłam do swoich klientów kiszkę ziemniaczaną w termosie. Cały samochód pachniał. Pozdrawiam z Podlasia. Dorota.
3: Fajny transport i śmieszny zrobiłem kiedyś w życiu. Kupiłem konia w Niemczech, kucyka, przy granicy polsko-niemieckiej. Prawie usypiałem, ale oczywiście konik budził mnie systematycznie swoim ichachaniem.
1: A nam chodzi o odgłos paszczą, prawda? To pytanie, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo? Oczywiście, że do kurierów i przewoźników, ale ja wiem, że wy jesteście straszliwie zajęci, więc nie tylko do was, bo w sumie wielu z nas to się właśnie zdarzyło, takie przewożenie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 30. Mail robota@złoteprzeboje.pl.

romantyczny Elton John, a teraz zrobimy sobie na chwilkę przerwę od muzyki największych przebojów lat 80. i 90., żeby wysłuchać wiadomości z naszego miasta i okolicy. To za 3 minutki o 11:00.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
4: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
5: Wiadomości z Legnicy.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Budżet obywatelski Legnicy rozstrzygnięty. O wynikach było już sporo, teraz zestawienie tych najciekawszych i Małgorzata Mura.
7: Najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja o tytuł najważniejszy.

0: Inicjatywy miejskiej. Przewaga parku Active Games nad drugim w klasyfikacji projektem, aktywizacją Lasku Złotoryjskiego, wyniosła prawie 400 głosów. Do ciekawej sytuacji doszło też w szóstym obszarze głosowania. Najwyższy wynik uzyskał projekt Legnicki Tormocy, ale ponieważ zgłoszony został na tej samej działce co zwycięski projekt ogólnomiejski, to na osiedlu Kopernika zrealizowana zostanie przebudowa boiska między ulicą Neptuna a Mirandy.
1: To projekt z drugim wynikiem na tym obszarze. To decyzje mieszkańców, a teraz wczorajsze decyzje legnickich radnych. Dopełnione są już wszelkie formalności związane z powołaniem żłobka nr 5 przy ulicy Sikorskiego. Obsługę organizacyjną przejmuje MOPS. Radni przegłosowali również na ostatniej sesji nadanie nazwy rondu przy ulicy Jaworzyńskiej w rejonie wjazdu na A4. To teraz Rondo Polskiej Miedzi. Ma też przyspieszyć program ograniczenia niskiej emisji. O tym już za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
1: Do 24 stopni maksymalnie ma być dzisiaj w Legnicy. To temperatura prognozowana w tej najcieplejszej porze, która wciąż przed nami. Między godziną 14 a 15 pewnie przypadną te najcieplejsze godziny. Popołudnie będzie pogodne, pełne słońca. Tutaj większych zmian w prognozach nie mamy. Kolejne dni zresztą mają być bardzo podobne. Zachmurzenie tylko od jutra już może lokalnie rosnąć.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia wtorkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. No i przypominam cały czas, że robota nie zając.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Dlatego sobie dzisiaj rozmawiamy nieśpiesznie. Piszecie mail, adres robota@złoteprzyboje.pl albo dzwonicie 224430. Co najdziwniejszego wam się udało i jakim cudem przewieźć w ramach swojej pracy.

Ta piosenka miała przeformułować wizerunek Jacksona w kierunku buntowniczej, noszącej skóry i łańcuchy modnej i będącej twardzielem ikony współczesnego popu. Tytuł dosłownie oznacza zły, ale w języku ówczesnych nastolatków znaczył też naprawdę fajny. Ten utwór miał stanowić taką ripostę dla krytyków, którzy twierdzili, że Michael Jackson jest przestarzały w obliczu rodzącej się kultury ulicznej i rozwoju sceny hip-hopowej. I w swoim pierwotnym zamyśle utwór Bad miał być duetem, pojedynkiem ulicznym między dwiema największymi gwiazdami na świecie, jakimi w połowie lat 80. byli: Michael Jackson i Prince. I w roku 1986 Quincy Jones skontaktował się z Prince'em z propozycją nagrania duetu, ale Prince nie zaakceptował tekstu. Radio Złote Przeboje, Salt and Pepper.

0: sama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj jest dzień kuriera i przewoźnika. Doceniamy. Dziękujemy za waszą pracę. Pozdrawiamy. Jaka jest najdziwniejsza przesyłka transportowana przez kurierów i przewoźników? No, pomysłowość człowieka nie zna tutaj granic. Długo można byłoby wymieniać. Ludzie wysyłają dosłownie wszystko, jak opowiadają przewoźnicy. Od klasycznych przedmiotów po meble, części samochodów, drabiny, wanny, a nawet kajaki. Znaleziono jakiś czas temu kolumbijskiego boa tęczowego, także w paczce, to oczywiście jest nielegalne. Figura żyrafy w oryginalnym rozmiarze i tak dalej, i tak dalej. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzwonicie.
2: Jestem listonoszem wiejskim i przewoziłam karaczany. Niestety jako pokarm dla jaszczurki. A moja koleżanka miała jeszcze taki przypadek, że jej się rozsypały po samochodzie. Nie. Po prostu wyszły z paczki, chciały dać nogę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie, to już za dużo, ale oczywiście jestem ciekawa, jak się ta historia dalej potoczyła, a może rozpełzła. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy. 2244 30. Można też napisać robotomałpa.złoteprzeboje.pl po 12. Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością oddam nasz piękny

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

No takie rzeczy w dzisiejszych czasach by nie przeszły. No bo sami powiedzcie, pięciolatka występująca w lokalnych kawiarniach i restauracjach, śpiewająca, no co prawda z bratem, ale jednak. A tak zaczynała Jennifer Page w latach 70. to było. Mając 17 lat była już pewna, że chce rozwijać profesjonalną karierę i zdecydowała się przenieść do Los Angeles i potem w 1998 roku wydała pierwszy album. Wszystko udało się dzięki promującej jego piosence Crush, która do dzisiaj jest największym przebojem tej amerykańskiej gwiazdy. Jennifer Page w radiu Złote Przeboje. Przebój z 98 roku. Crush.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do salonu BYD Rzeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
0: Reklama.
15: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Atak w szkole na Słowacji, sprawcą miał być uczeń. Wypadek na Mazowszu, autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówką. W drugiej turze wyborów w Krakowie spotkają się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała i oboje zapowiadają współpracę z radnymi. Dorota Wertycka. Na początek doniesienia ze Słowacji. W jednej ze słowackich szkół uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest również w krytycznym stanie. W Elblągu policja ewakuowała 30 dzieci z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej. W jednym z pokoi wybuchł pożar. Ratusz przekazał, że nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany i służby mają zdecydować, kiedy podopieczni będą mogli wrócić do ośrodka. Na Mazowszu pod Grodziskiem Mazowieckim autokar przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło w Osowcu. Jedna osoba trafiła do szpitala. To opiekunka. 11 dzieci ma powierzchowne otarcia. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych do końca marca przyszłego roku przedłużyło misję wojska polegającą na wsparciu Straży Granicznej w ochronie granic z Niemcami i Litwą. Wojsko działa na granicy z Niemcami od lipca zeszłego roku, a na granicy z Litwą od października zeszłego roku. Misje zostały rozpoczęte z powodu dużej presji migracyjnej i przypadków nielegalnego przekraczania granic wewnątrz strefy Schengen. W drugiej turze krakowianie wybiorą między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. To będzie krótka kadencja, konkretów pada niewiele.

0: ale zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych.
1: Zobaczymy, być może część z nich nie będzie zainteresowana, bo uzna, że obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna.
2: Jeżeli wszystkim nam zależy, głęboko wierzę, że tak, na naszym mieście, to powinniśmy ponad podziałami współpracować.
0: Na razie zdecydowaną przewagę w Radzie Miasta ma Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że prowadzi rozmowy z radnymi z koalicji i z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Kolejny piękny dzień jesienny mamy. Korzystajmy. Aż do 24 stopni w okolicach Legnicy, 23 na zachodzie, 22 w Krakowie i Rzeszowie i nad morzem, 20 w Warszawie i 17 w Suwałkach. Wszędzie słońce. Już albo dopiero 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam Was na kolejną godzinę popołudnia wtorkowego. Największe przeboje lat 80. i 90. Radio Złote Przeboje. Ale jakie? Zostańcie, żeby się przekonać.

0: To teraz będą wzruszenia. Będą wzruszenia. Każdy, kto przeżywał swoje młodzieńcze uniesienia przy przeboju zespołu Rezerwat, poczuje dreszcz. Nie jeden, ja też. No bo Emil donosi, że całą firmą słuchają Radia Złote Przeboje w pracy i byłoby fajnie usłyszeć piosenkę z dawnych lat Rezerwatu. Zaopiekuj się mną. No, ja się z tym absolutnie zgadzam. Pozdrawiamy całą ekipę Złote Przeboje, napisał Emil. Ekipa pozdrowiona przez ekipę. Tak się czujemy, ściskamy was także i dla wszystkich pracujących gramy teraz wyjątkowo.
1: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: sama.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.

Weekend dla dwojga, weekend dla dwojga. Od razu się robi przyjemniej, nawet jak się to mówi, w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Czeka na Was właśnie, a jesień taka piękna. Jak dołączyć do zabawy, w której można wygrać taki weekend? Otóż zapraszamy Was na stronę złoteprzeboje.pl. Tam czeka zdanie do dokończenia. Brzmi ono tak: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i kończycie to zdanie już po swojemu, a my wybieramy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do autorów i wręczamy nagrodę. To właśnie jesienna wyprawa marzeń z radiem Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Megi i Mike. Megi to też ja, tak właściwie w pewnym sensie popołudnie wtorkowe będzie toczyć się dalej w rytmie największych przebojów lat 80. i 90. Tylko, że głos kobiecy przejdzie w męski. Z przyjemnością witam Tomka Brela, który obiecał się zająć wszystkim już dzisiaj, od teraz do wieczora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Już miałem powiedzieć dobry wieczór. No to w takim razie spróbujmy zrobić to przejście. Głos damski zamienia się z głosem męskim. Słuchajcie, po godzinie 14 będę miał dla was mnóstwo fantastycznych męsko-damskich niespodzianek. O, tak to tajemniczo na razie powiem. Wszystko się wyjaśni za chwilę.

0: sky.pl/kupon.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
7: Reklama. To już prawie 15. Słuchacie Radia Złote Przyboje. Wtorkowe popołudnie przed nami. W kalendarzu 29 września. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka ponownie.
8: Od nowego roku rząd chce zmian w systemie podatkowym. Sprawdzamy, kto na tym skorzysta. Plaża w Ustce zamknięta. To z powodu oleistej substancji wyrzuconej przez morze. Od jutra można oglądać kolejną ekranizację lalki. Zmiany w progach podatkowych to plany rządu na nowy rok, zawarte w przyjętym właśnie projekcie przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu, a na czym mają polegać zmiany? O tym Maciej Kluczka.
9: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
10: Do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg.
9: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
8: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
11: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
8: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
12: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia, chociażby obuwia.
8: Urząd ostrzega także, by unikać kontaktu tej substancji ze skórą. A teraz porażka Huberta Hurkacza, który przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, a już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego w wersji kinowej Marcin Dorociński.
13: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
8: A z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
15: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Legnickie Muzeum Miedzi przygotowuje się do weekendu seniora z kulturą. Sobota upłynie pod znakiem kinematografii. Muzeum zapowiada spacer historyczny pod hasłem Zanim nastał czas multiplexu i popcornu. Śladami legnickich kin. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 130. rocznicy pierwszych projekcji filmowych w mieście. Zbiórka w sobotę o 14 przy ulicy Korfantego 4. Tymczasem na kinowych ekranach aktualnie m.in. nowa filmowa odsłona Resident Evil. Podobno wierzy na duchowi popularnej gry. Reżyser Zack Cregger postawił przede wszystkim na horror i narastające poczucie grozy, zamiast na widowiskową akcję, jak było we wcześniejszych ekranizacjach. Film jest na ekranach kina Helios w Legnicy. Na koniec stand-upowa propozycja. Roman Kostelecki wystąpi w Legnicy w najbliższy piątek w pubie Panda. To ma być wieczór pod tytułem Ognisko. Ma być ciepło, szczerze i zabawnie.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
7: Dzisiaj na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich przez 20 w centrum.

do 25 na zachodzie. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i co najważniejsze, nigdzie nie powinno padać. Pogodna będzie również noc, która przed nami. I co chyba najważniejsze, mówiąc już o pogodzie, niewiele się zmieni do końca tygodnia. Proszę bardzo, co my tu mamy? Sobota, niedziela, 23 stopnie na południu i słońce. No to ja to kupuję. Prognoza muzyczna też wyjątkowo dopisuje, ale to rzecz normalna w radiu Złote Przyboje. Amanda Lear za kilka minut, zespół Take That też na pewno się pojawi. No a teraz jedyny facet na świecie, który wie, czym jest miłość. What is love i Hathaway.

If I could turn back time, czyli gdybym mogła cofnąć czas, to fantastyczna Cher w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, tak oglądam Instagram Cher i chyba wszystko wskazuje na to, że Cher nauczyła się cofać czas. Podobnie zresztą jak niektórzy znani polscy prezenterzy telewizyjni. No przynajmniej jeden. Cher wygląda tak, jakby była coraz młodsza. To już prawie 12 minut po 15, wtorkowe popołudnie. Mimo że wtorek, no to niektórzy nie mogą się pozbierać do końca po weekendzie. W sumie nie ma się co dziwić. Za chwilę z Marzeną Rogalską powspominamy ostatni weekend pełen gości. No i może powoli zaczniemy planować następny.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ależ pięknie jest i Owner of a Lonely Heart. No takie złote przeboje to tylko u nas. Tylko u nas też codziennie Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jak to miło być tak powitany.
0: Słuchaj,
1: taką energią.
0: Złoty chłopak, czyli Artur Gadowski, był twoim gościem ostatnio. Wiesz, dlaczego mówimy o nim złoty?
1: Nie wiem, dlaczego mówimy o nim złoty.
0: Bo wyobraź sobie, ma dyplom jubilera złotnika w szufladzie. Dlatego mówię złoty chłopak. Pierścionek zrobi piosenkę, zaśpiewa pięknie, prawda?
1: Jest, tak, ale pięknie to ująłeś. Na dodatek on ma u mnie 1000000 plusów, bo on kocha koty.
0: Tak.
1: Rozumiesz to? On też jest kociarz. I ja go zapytałam, czy widział taki rysunek. Taki rysunek, mem, wiesz, że pochyla się pani nad kotkiem i mówi: kochanie, pewnie jesteś głodny. Kiedy ostatnio jadłeś? A kot odpowiada: nigdy. Strasznie się z tego śmialiśmy. On mówi: to są moje koty. Ja mówię: to też jest mój Kajtek. Bo mam takiego jednego nienażartego, a drugiego bardzo takiego arystokratycznego, który się nie przejada.
0: Jesień nam się rozkręca, koty śpią, a my zagramy wiosenny, nie? Marek Grechuta, co ty na to?
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: No to traktuję to jak prawdziwy prezent.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie. Jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
22: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

zespół ONA i Kiedy powiem sobie dość. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim, no i przyznał, że chwile, które spędził z ONA, to jest chyba najpiękniejszy czas w jego karierze. Karierze, która trwa już kilka dekad, no razem z Waldemarem Tkaczykiem panowie świętują 50-lecie. Królowie życia, czyli trasa koncertowa, zapraszaliśmy was ostatnio do Łodzi. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka po 18 na pewno pojawią się kolejne bilety, tym razem do Katowic. Dlatego warto słuchać Radia Złote Przyboje bardzo uważnie. Wtorkowe popołudnie po godzinie 16 będę miał dla was zadanie związane z wczorajszą premierą filmową, premierą Lalki. No i nie będę ukrywał, mam w zanadrzu bilety.

0: Tak muzycznie brzmiał początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz wracamy do rzeczywistości. 29 września 2026. Za chwilę wiadomości. Dorota Wardecka obok mnie. Co będziesz miała?
1: Znowu zmiany w podatkach, tyle że tym razem z punktu widzenia przedsiębiorców. Co rząd szykuje o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama. To już prawie 17, to Radio Złote Przewoje, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wardecka.
4: Uwaga na oszustów, którzy wyłudzają pieniądze, wykorzystując wysokie ceny paliw. Utrudnienia na kolei pod Warszawą po awarii urządzeń sterowania ruchem. Ponad połowa Polaków pyta sztuczną inteligencję o sprawy zdrowotne. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej w ostatnich kilku dniach. Działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
5: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
4: A stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na trasie Warszawa-Wileńska, Zielonka. Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Osoby zatrzymane przez CBA pełnią lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Zatrzymane na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego osoby zostaną dowiezione do Prokuratury Krajowej w Katowicach i tutaj prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutach. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Według TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Umowa handlowa między Unią a Mercosurem obowiązuje tymczasowo od maja. Pierwsza tura czeków turystycznych, które zapewniają dofinansowanie noclegów w Warmińsko-Mazurskim, rozeszła się w niespełna pół godziny. Czek turystyczny to dopłata 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który wcześniej zgłosił się do udziału w tym programie. Czeki wygenerowane dziś trzeba zrealizować od 30 września do 18 października. Kolejna tura czeków to 20 października, 8 listopada oraz 10-30 listopada. Ponad połowa dorosłych Polaków zadaje sztucznej inteligencji pytania o swoje lub swoich bliskich zdrowie. 1/5 korzystających z takich porad kupiło lek bez recepty albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji, a nieco ponad 8% zmieniło na tej podstawie dawkowanie albo całkowicie odstawiło lek.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, przez 20 w centrum, do 25 na zachodzie. W nocy również padać nie powinno, a na termometrach od 4 stopni na Podhalu, 9 będzie w centrum, 13 na północnym zachodzie. 17 już za nami, przed nami wtorkowe późne popołudnie w Radiu Złote Przewoje. Muzyczne plany dopisują, bo za kilka minut pojawi się m.in. Billy Joel. W planach też jeden z najwspanialszych duetów w historii muzyki, czyli Eurythmics. No a teraz zespół, na którego koncert będziemy się zapraszać już za niedługo. Dzisiaj po 18 w programie cała muzyka, bilety na

w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Kombi, czyli zespół, który celebruje kolejną fantastyczną rocznicę. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Nie tak dawno zapraszaliśmy się na ich koncert do Łodzi, w tym tygodniu na naszej muzycznej mapie królują Katowice. Po 18 bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia. Oczywiście pytałem Grzegorza Skawińskiego o ten tytuł, który jest jednocześnie tytułem książki, no i Grzegorz Skawiński przyznał, że Królowie Życia, no trzeba ten tytuł jednak skromnie wziąć w pewien cudzysłów.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
0: Reklama.

0: and we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Szlagi, Radio Złote Przeboje. No a teraz już to, na co chyba wszyscy czekają, czyli bilety do kina na film Lalka, który to film wczoraj miał swoją uroczystą premierę, a od jutra w każdym kinie w Polsce. Mam dla was bilety do najbliższego kina Helios do wykorzystania do 15 października, a zadanie... No zadanie było niełatwe. W tym tygodniu ratujemy Wokulskiego, czyli co można by mu powiedzieć, aby przemówić do rozumu, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. Na naszej automatycznej sekretarce mnóstwo niezwykłych propozycji od was. No dzisiaj będzie krótko, ale treściwie.
2: Wokulski, dzieciaku, błagam cię, ogarnij się. Byłeś pitbullem.
1: No, mnie to przekonuje. Dobrze, posyłam w takim razie bilety na Lalkę do wykorzystania w pierwszym napotkanym kinie Helios do 15 października. Bilety podwójne. Nie ostatnie w tym tygodniu. Jutro też coś dla was będę miała.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu BYD Szaszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka Łabiszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Absolutnie wspaniała, absolutnie niezapomniana Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Beata Kozidrek, na której koncert zapraszaliśmy się jakiś czas temu i pewnie zapraszać się jeszcze będziemy nieraz. A skoro koncertowa dobrowieści, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który ma na ten temat coś do powiedzenia chyba. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, Tomku. Mam do powiedzenia i to dużo, bo będę miał bilety po godzinie 18 na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wspólnie wyruszyli w trasę po Polsce. Kolejny przystanek to katowicki Spodek, dokładnie 18 października, zatem bądźcie koniecznie z nami. Szczegóły zabawy już za kilka minut.

0: z rokowym pazurem Save Tonight i Eagle Eye Cherry w radiu Złote Przeboje po godzinie 18:00. Takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
1: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
1: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa.

0: 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
1: 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek zaczynamy od informacji sportowych.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda.
1: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca na południu i w centrum, gdzie indziej delikatne chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej jutro w Gdańsku 19 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 23. Minuta po godzinie 18, no to panie i panowie, odpalamy wtorkowy wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 22. Mnóstwo muzyki, mnóstwo emocji, bo w tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października, a na scenie Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli krótko mówiąc zespół Kombi. A na dobry początek coś z mocnym bitem Mother Talking.

młotysz podbijali nasze wieczorne serca, to zespół Brainstorm, a w radiu Złote Przeboje. Mam dla was teraz fantastyczne wiadomości. Dobre, ruszyła trasa koncertowa Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten duet świętuje 50 lat na scenie. Najbliższy ich koncert to 18 października, katowicki Spodek. A ja będę miał dla was dzisiaj jedno podwójne zaproszenie na to wielkie muzyczne wydarzenie. Aby dołączyć do zabawy i powalczyć o to podwójne zaproszenie, wystarczy tylko wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą nam się Królowie Życia. Potem już tylko czekać na telefon ode mnie. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na walijską gwiazdę jednego przeboju. Ale za to jakiego? To był 96 rok. Przed wami Donna Louise.

0: Ten numer można śmiało porównać do bolida Formuły 1. Trudno zatrzymać Jermaine Jackson, Pia Zadora we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18 na polskiej scenie muzycznej są zespoły, które zdecydowanie łączą pokolenia. No i do takich na pewno należy zespół Lady Punk. Niedawno zapytałem Janusza Panasiewicza, jak reaguje, kiedy przed sceną pojawiają się młode osoby.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdzam, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam, i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo cóż, o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach, więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert, tam dwie godziny w tej scenie, ale później zostają, jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: Nie tylko muzyka zespołu Lady Punk łączy pokolenia, ale także tego polskiego zespołu. Oddział Zamknięty, Andzia i ja. To był 82 rok, a wydaje nam się, że nagrali to kilka lat temu.

geniálne łączył muzykę soul, R&B i disco, no i wychodziły takie muzyczne arcydzieła Barry White w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut to wspólnie zajrzymy na album Michaela Jacksona Bad. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
22: masz.
23: Reklama.
24: Złote przeboje w drodze.
25: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek na 180. 53 kilometrze.
24: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Pierwotnie to ta piosenka miała się nazywać Al Capone, ale Michael Jackson i producent muzyczny Quincy Jones stwierdzili, że muszą ją lekko przebudować, zmienić tempo, przerobić tekst, no i dodać, jak wielokrotnie to Quincy Jones powtarzał w wywiadach, taki mroczny charakter. No i chyba się udało. Smooth Criminal, no i oczywiście Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do roku 79, kiedy zrodził się utwór, który napisał sam Marek Jackowski, a mowa o piosence Oprócz Błękitnego Nieba, ale w 92 roku zespół Golden Life postanawia nagrać swoją bardziej rockową wersję. No i brzmi ona mniej więcej tak. Oprócz i Golden Life w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy dla was te najlepsze kawałki lat 80. i 90.

0: od tego numeru tak naprawdę zaczęła się jej wielka muzyczna kariera. Kim White, to był 81 rok. Trudno w to uwierzyć. Za kwadrans będzie 19. Tu Radio Złote Przeboje. Panowie cały czas koncertują po całej Polsce. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wyruszyli w trasę zatytułowaną Królowie Życia. Będą razem z wami, czyli ze słuchaczami Radia Złote Przeboje, także świętować na scenie 50 lat. Najbliższy koncert już 18 października w katowickim Spodku. Możecie cały czas powalczyć o te fantastyczne bilety na koncert. Wystarczy tylko kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu jest Dawid. Dobry wieczór, Dawidzie.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Ty ładnie nam napisałeś, że najważniejszymi chwilami mojego życia są właśnie Królowie Życia. Dlaczego akurat tak? Powiedz.
1: Dużo się u mnie działo, ale mi towarzyszyły w tych chwilach piosenki zespołu Kombi.
0: To w takim razie, drogi Dawidzie, pozostaje mi chyba tylko jedno wielkie brawa i jedno podwójne zaproszenie jest twoje.
1: Dzięki.
0: Proszę bardzo, w takim razie pozdrawiamy gorąco i koniecznie nam napisz albo zadzwoń, jak było na koncercie, dobra?
1: Dobra.
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrobić ci tą wielką radość, a kolejne bilety jeszcze dziś do wygrania parę minut po godzinie 19:00, zatem bądźcie z nami.

Ach, można zwariować na punkcie tej piosenki Aerosmith i Crazy w radiu Złote Przeboje, a już za moment najświeższe informacje sportowe, a po nich mam dla was prawdziwy muzyczny wulkan. Rozpoczniemy od takiego numeru, że ho, ho, ho, zatem bądźcie koniecznie razem z nami.

0: mama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Wieczór pełen gwiazd muzyki lat 80.

0: kolejną. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
1: Pogoda.
2: Nadchodząca noc pogodna. Jutro delikatne chmury mogą pojawić się na północy i na wschodzie, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Gdzie indziej za to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 19 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. Tam nawet do 23. Minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na wtorkowy wieczór, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla Was bilety do katowickiego spotka na niezwykły koncert Królowie Życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek. Ten duet na scenie świętuje 50 lat. A na dobry wieczór już teraz Bananarama.

0: U szczytu popularności w latach 90. fani polowali na nich dosłownie wszędzie, niejednokrotnie musieli ewakuować z hoteli, na przykład gdzieś tam leżąc pod stertem ręczników i pościeli na pranie. Tak było na przykład w Niemczech w 98 roku. Tu Radio Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór, to już prawie 8 minut po godzinie 19. Wieczorami pytamy nasze cudowne polskie gwiazdy o niezwykłe zdarzenia, które miały miejsce podczas ich koncertów. No to posłuchajcie teraz, co kiedyś na scenie przydarzyło się Ani Byszkoni.
1: Byliśmy początkującym stosunkowo zespołem ze Łzami. Graliśmy koncert w takim lokalnym klubie. Ja byłam strasznie przeziębiona i wtedy na przestrzeni tych tam 2 godzin, kiedy grałam koncert, wypiłam 7 surowych jajek, bo to troszkę łagodziło te dolegliwości. A może łagodziło moje odczucie w głowie, no nie wiem. W każdym razie przeżyłam ten koncert i w pewnym momencie chyba dojrzałam do tego, że ważniejsza jest technika i praca nad emisją głosu niż picie tych jajek i teraz tego się trzymam.
0: Pozostajemy przy polskich dźwiękach, to teraz zespół Tilt i mówię ci, że jak się dobrze wsłuchacie, to w chórkach usłyszycie Kaję.

0: przez 14 lat tworzyła jedną z najsłynniejszych par show biznesu z Johnem Deppem. To była Vanessa Paradis w radiu Złote Przeboje. U nas prawie 16 minut po godzinie 19. W tej godzinie z naszymi gwiazdami rozmawiamy o wpadkach. To posłuchajcie, co kiedyś na scenie przydarzyło się Krzysztofowi Cugowskiemu.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego to zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem.
0: No i sami słyszycie, że jak to znakomity muzyk potrafi z każdej sytuacji wyjść obronną ręką. Są takie piosenki, kochani, które idealnie relaksują nas po całym ciężkim dniu pracy i myślę sobie, że ten numer do takich należy. No Woman, No Cry i Bonnie M w Radio Złote Przeboje.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Pamiętajcie, kochani, że cały czas macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października. Wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia, no a potem czekać na telefon od nas. Kolejne bilety jeszcze przed 20, zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
2: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
1: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu BYD Rzeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimgwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
22: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
23: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
23: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
25: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
26: Cappuccino. Caffè latte.
27: Co robisz?
26: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
28: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
29: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Zanim świat poznał ich jako Mr. President, formacja stawiała swoje pierwsze kroki pod nazwą Satellite One. Dopiero po kilku latach działalności menadżerowie stwierdzili, że trzeba chyba znaleźć jakąś bardziej chwytliwą i elegancką nazwę. No i tak się zrodził pomysł na Mr. President. Za 25 minut będzie 20, to teraz pora na amerykański zespół, który jedną ze swoich piosenek stworzył w ciągu 20 minut. A ten numer brzmi właśnie tak. To kapela Mr. Mister. Na piosenkę chyba doskonale znacie i kochacie, tak jak my. Broken Wings.

0: Ciekawa muzyczna historia w Radio Złote Przeboje. Steve Winwood, za 17 minut będzie 20. Już teraz macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenia na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk koncertami w Polsce świętują 50 lat na scenie, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzy się wam Królowie Życia, czy z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Nasze pytanie oczywiście cały czas jest dostępne na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl, a po drugiej stronie telefonu powinien być Daniel. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy cię bardzo gorąco. Gdzie cię złapaliśmy o tej porze? Co tam porabiasz?
1: Właśnie kąpałem synka, 4-miesięcznego Feliksa z żoną.
0: Och, no to sama radość mając takiego babasa w domu, prawda?
1: Oj tak, tak.
0: Daje wieczorami popalić i w nocy?
1: Nawet nie, jest spokojny. Wycisza się przy kąpieli, także noc jest spokojna.
0: No to tylko pozazdrościć. Danielu drogi, dołączyłeś do naszej zabawy, napisałeś nam, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałeś tak: cel, praca, wzrost, potknięcie i szczyt. Dlaczego akurat tak?
1: Bycie królem życia zawsze kojarzyło mi się z osiągnięciem jakichś marzeń. A wiadomo, że droga do marzeń to jest wyznaczenie sobie celu. Mhm. Potem podjęcie tej drogi. Zawsze po drodze bywa jakieś potknięcie, ale nie można się poddawać i wtedy się osiąga to marzenie, szczyt. I jest szczyt. Królem życia.
0: I myślę, że tym szczytem jest pewnie dla ciebie też rodzina i twój syn.
1: No to przede wszystkim.
0: Danielu drogi, podwójne bilety są twoje!
1: Super!
0: Bardzo kto będzie szczęściarzem, i to na pewno będzie żona.
1: Na pewno.
0: Dobrze, w takim razie gratuluję bardzo serdecznie i życzę fantastycznych emocji. Dajcie znać po koncercie, jak było, dobra?
1: Dziękuję, super, pewnie.
0: Pozdrawiamy cię również bardzo gorąco, syna również pozdrawiamy, a kolejne bilety już jutro po godzinie 18 do wygrania. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami. Już po 20 spotkamy się z grupą Lady Punk. No a teraz takie przyjemne wieczorne dźwięki to Ace of Base.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Reklama.
16: Wtorkowy wieczór w blasku księżyca. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam na spotkanie z zespołem, który w 83 roku zagrał aż 360 koncertów. To będzie zespół Ladypunk, zatem bądź

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi. No.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. To, człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero. Myślisz,

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

W czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maksim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał, i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć.

0: w jakimś nowoczesnym mieście. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maksima i była impreza dwutygodniowa. Nie.
0: No Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. Pod względem, to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po czterech dekadach na ich koncertach będą bawiły się trzy pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze z wzajemnością. Cztery dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby... W zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Ladybug. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni, tam z kolegami trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po 2 godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał, ale tak czy inaczej było smutno.
2: Zespół Lady Punk dzisiaj, niezwykła podróż w czasie. Za moment o tym, czego panowie nauczyli się przez 40 lat działalności.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro o nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
2: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? I, no oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po czterech dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
3: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
4: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
4: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś. Dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
1: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
3: A to jest, no oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
0: Lady Punk. 40 lat działalności i wciąż jeszcze sporo do odkrycia. No i odkryjemy już za chwilę jedna z rzeczy, o których dzisiaj już prawie nikt nie pamięta.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: zespół Lady Punk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nikt tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. dokładnie tak samo, więc... jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk, chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin, i pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka, i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, a nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Czyli Lady Punk. Za chwilę kolejna niezwykła historia.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 90 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady, właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów. Paweł Ścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ. Ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem. Byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić. Nie było to długie rzeczywiście.
1: Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni, mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku gdzieś na przykład do fan klubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: dzień zły.
1: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
2: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. Bo też tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
1: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
2: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby tacy sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi: słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Cieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi: słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, czy tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię: Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi: ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
1: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę jeszcze raz, zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat wademekum skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: Zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza na program Co jest grane w Legnicy. Dzisiaj dwa tematy w zasadzie zdominują całą audycję. Tak jest, najpierw Maria Kubasik się pojawi i powie o swojej nowej książce, która powstaje. Książka będzie opowiadała o spółdzielniach legnickich, ale będzie ona pracowniczych. Opowiadała o tych spółdzielniach poprzez wspomnienia pracowników. Zaraz wszystkiego się dowiemy, a oprócz tego wybierzemy się do Centrum Witelona, gdzie dyrektor centrum, Arkadiusz Muła, nas po prostu oprowadzi po głównej wystawie. Tyle, prosto, zwięźle, konkretnie, fajnie, treściwie. Zaczynamy od Marii Kubasik i jej nowego przedsięwzięcia. No i cieszymy się, Legnica się cieszy, bo pani Maria będzie dzisiaj zapowiadała, mogę już powiedzieć, no nie, jak powiem, że zapowiadała nową książkę, to znaczy, że ona już jest przygotowana, że się drukuje, nie, to są plany na nową książkę.
6: Tak, to są plany na nową książkę.

0: Na terenie Legnicy było aż 51 spółdzielni pracy. One praktycznie powstawały od podstaw, nie tak jak przedsiębiorstwa przemysłowe, więc tworzono od podstaw te spółdzielnie pracy. Jedną z pierwszych była między innymi spółdzielnia krawiecka Jedność, w kolejnych latach spółdzielnia budowlana Budomont, która się ostała jako jedyna, dla ciekawości, jako jedyna spółdzielnia pracy budowlana w czasach PRL-u. Po PRL-u się jeszcze ostała.
1: Pani Mario, jak ja Panią znam, to Pani już mnóstwo wie na temat spółdzielni pracy. To może Pani powie tym, którzy tego modelu nie znają, dla których to jest jakieś przedziwne zjawisko i nic ta nazwa nie wyjaśnia, na jakiej zasadzie one funkcjonowały? Co to były za twory?
0: Ludzie się organizowali, tworzyli spółdzielnie, byli ich członkami. Jako ciało nadzorcze, które nadzorowało, kierowało, to powoływali radę nadzorczą. Więc był prezes spółdzielni, byli jego członkowie. Członkami tej spółdzielni byli pracownicy i wybierali radę nadzorczą, która w zależności od sytuacji, ale przynajmniej raz w miesiącu odbywała swoje posiedzenia i przygotowywała plany pracy danej spółdzielni.
1: Czyli na przykład w bloku w jednej klatce mieszkały trzy krawcowe, zorientowały się, że są we trzy, a jeszcze dowiedziały się, że w bloku kolejnych 17 mieszka, skrzyknęły się razem, wybrały spośród siebie radę nadzorczą i... No, a miejsce, a lokum? No pewnie na początku działały w domach, tak? A potem dopiero szukały, tak to się rozwijało?
0: To tak się rozwijali rzemieślnicy, muszę powiedzieć. Natomiast osoby, które tworzyły te spółdzielnie, znajdowały to lokum na terenie miasta. Przypomnę, że to się zaczęło, tworzenie spółdzielni pracy rozpoczęło się w roku 1946. I do właściwie w tak zwanym tym planie trzyletnim do 1949 roku najwięcej tych spółdzielni pracy powstało, a pamiętajmy, że Legnica była tym miasteczkiem, gdzie sporo było wolnych lokali i oni znajdowali siedziby. Na początku w tych spółdzielniach pracowało po kilka osób. To nie jest tak, że od razu w 1946 roku, na przykład jak powstaje spółdzielnia pracy Jedność, jest kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Nie, to kilka osób tworzyło, sześć na przykład osób tworzyło tę spółdzielnię, ale z każdym rokiem, na przykład po trzech latach, w tej spółdzielni było już 150 pracowników.
1: Czyli były... zakłady pracy zakładane przez centralę, czyli przez państwo, i były właśnie spółdzielnie, czyli taki tamtejszy chyba odpowiednik firmy, można by też powiedzieć, bo to taka inicjatywa oddolna.
0: Tak.
1: No i na pewno dużo się tam działo i o to, bo my tutaj mówimy o samym mechanizmie, a dla pani najbardziej będą interesujące opowieści ludzi, którzy tam wtedy pracowali, bo pierwsza książka właśnie o zakładach pracy, pierwsze opowieści, które zebraliście do tej książki, panią zafascynowały, ujęli pani ludzie, ujęły panią wspomnienia, to, że ludzie tak dobrze wspominają, że tak dużo się tak działo, i też znalazła pani to, co działo się dobrego, bo nam się, ja pytałem zresztą przy naszej ostatniej rozmowie o to, czy tam się w ogóle pracowało, bo wyobrażenie o PRL-u jest takie, że nikt nic nie robił, a jednak w wielu z tych zakładów to była ciężka, trudna, wymagająca praca. No tym razem też szukacie tych ludzkich opowieści.
0: Tak, tym razem szukamy właśnie tych opowieści, ale tak jak wcześniej powiedziałam, pracowników spółdzielni pracy. Ja tu podam może kilka przykładów, jakie funkcjonowały, bo one, jak powiedziałam na wstępie, ich było całe multum, ale z każdym rokiem one się łączyły, dzieliły, więc ostatecznie było ich potem kilkanaście tych spółdzielni na terenie Legnicy. Do takich największych spółdzielni, najbardziej popularnych, to była między innymi wspomniana już spółdzielnia pracy Jedność, spółdzielnia pracy Odzież, to były kobiece, tam większość kobiet pracowało, spółdzielnia pracy Dąb, która produkowała meble między innymi, ale i współpracowała także z fabryką fortepianów i pianin.

0: spółdzielnia pracy Budomont, ta budowlana spółdzielnia, spółdzielnia pracy Legniczanka, która powstała najpóźniej, bo dopiero w 1957 roku, ale to dlatego, że wcześniej funkcjonowały inne spółdzielnie zajmujące się artykułami spożywczymi i na bazie tych spółdzielni powstała spółdzielnia Legniczanka, znana między innymi to Legniczanie, ale nie tylko Legniczanie, znana z produkcji krówek, które były bardzo popularne i bardzo zresztą smaczne. Z innych spółdzielni to jest mleczarnia na przykład, bardzo duża spółdzielnia. I tutaj, ponieważ spółdzielnia skupowała mleko, więc interesowałyby nas wspomnienia osób, które na przykład zajmowały się hodowlą krów i sprzedawały to mleko między innymi spółdzielni.
1: Powstaje nowa książka pod redakcją Marii Kubasik, pierwsza o zakładach produkcyjnych właśnie z czasów PRL-u. No, cieszy się dużą popularnością w Legnicy, a teraz ta następna. A teraz z kolei Arkadiusz Muła, szef Centrum Witelona, oprowadzi nas po wystawie głównej naszego Centrum Nauki.
2: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy.
1: No i jesteśmy na wystawie głównej. Ja muszę dopytać, czy tak ona się tytułuje? Wystawa główna?
2: Tak, ale też wystawa stała, zatytułowana Oko, perspektywa przyszłości.
1: No i określenie wystawa to troszeczkę też tutaj nie pasuje, bo tutaj jest tyle interakcji, że nie chcielibyśmy budzić tych skojarzeń właśnie z takimi wystawami typowo muzealnymi, bo tu mnóstwo rzeczy można dotknąć, pokręcić, wsadzić, wyjąć, przełożyć.
2: Rzeczywiście, odchodzi się generalnie w tej chwili na całym świecie od tego modelu, który panował chyba już w XVIII-XIX wieku, klasyfikacji eksponatów i ich opracowywania, zamykania w gablotach, tak, z konkretnymi podpisami, które oczywiście stanowią barierę dla percepcji. Więc dziś ten świat, także i muzealiów, w naszym wypadku jest to ośrodek popularno-naukowy, popularyzujący, tak, zagadnienia związane z optyką, z percepcją wzrokową, także z historią tych odkryć. To właśnie w naszym miejscu jak najbardziej można czegoś podotykać, zaciekawić się, podłapać też pewne tutaj modele, tak, które prezentujemy, a więc w formie różnego rodzaju, na przykład odbić refleksów świetlnych, jak działa pryzmat, w jaki sposób załamuje się światło w soczewce. To wszystko można samemu nakierować, tak, sterować, dokonać właśnie tych odkryć samodzielnie. Jest to taka nowa metoda, która też, że tak powiem, wpisała się w ówczesny, w teraźniejszy trend zwiedzania, podróżowania całymi rodzinami po różnych atrakcjach, a jednocześnie takie miejsce, gdzie można właśnie przy tych ekspozytorach, właśnie może nie eksponatach, ale ekspozytorach odpocząć.
1: No właśnie, bo to są ekspozytory. Takie najprostsze, najlepsze skojarzenie, to tak jak zawsze mówimy, może tym, którzy jeszcze nie wiedzą, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś w Legnicy jeszcze nie wiedział, że Centrum Nauki Kopernik to też jest właśnie takie pierwsze miejsce, taki wzór i tutaj mamy takie właśnie ciutkę mniejsze, ale w Legnicy.
2: Tak, natomiast myślę, że bardzo ambitna idea sięgania po podwaliny polskiej nauki. Witelon, ten związany z Legnicą badacz XIII-wieczny, on był pierwszym de facto polskim naukowcem, którego traktat o optyce, zatytułowany właśnie o perspektywie, był również znany przez Mikołaja Kopernika. Odkrycia, których dokonał Mikołaj Kopernik za pomocą instrumentów, narzędzi badawczych, które także zawierały pewne instrumenty optyczne, przybliżające ciała oddalone gdzieś tam, prawda, na krańcu Układu Słonecznego, to również spotkało się z pewną ideą właśnie odkrywcy tych soczewek i, tak powiem, fenomenu optyki, a więc Witelona. Więc Mikołaj Kopernik na pewno sięgał po te odkrycia Legniczanina. Inni badacze, jak choćby Leonardo da Vinci, Kepler, Newton, to także jest cała plejada tych, prawda, no, z najwyższej półki, tych po prostu geniuszy nauki światowych, którzy znali ten traktat i powoływali się na niego, na właśnie odkrycia Witelona. Stąd tutaj możemy pochwalić się i nie musimy konkurować z innymi instytucjami takimi popularno-naukowymi w Polsce czy za granicą. Po prostu mamy jakby swojego naukowca, a ten aspekt badań nad optyką jest tak szeroki, tak ciekawy dziś i ciągle aktualny, bo w tej chwili na przykład obserwujemy za pomocą narzędzi optycznych krańce wszechświata, za pomocą teleskopów Hubble'a i Webba na orbicie wokół okołoziemskiej. Tam co prawda może nie ma bezpośrednio samych soczewek, tak, ale są ze zwierciadła odbijające, przybliżające nam obraz, ale są też detektory, są też tam w środku ukryte różne soczewki. To wszystko bazuje na tej idei właśnie przybliżania świata, który nie jest widoczny, i również przełamywania pewnej iluzji oraz innych przeszkód właśnie dzięki temu, czego dowiedzieliśmy się od Vitellona.
3: No właśnie, czyli mamy swoją legnicką perspektywę, silnie osadzoną w przeszłości, w jednej ważnej, istotnej postaci, o której mówiliśmy i której rozmowę na pewno jeszcze przypomnę, chociażby w kontekście oprowadzania. I chyba możemy z tą wiedzą ruszyć już do kolejnych ekspozytorów. Od czego zaczniemy? Czy od mózgu, czy od oka?
2: Podejść do oka, tak. To jest, tak powiem, jeden z naszych ciekawszych eksponatów z racji, że tutaj dowiadujemy się o istocie tego narządu optycznego. Okazuje się, że oko to, drodzy Państwo, jest nic innego jak przedłużenie naszego mózgu, tak? Właściwie ta część mózgu, która jest widoczna na zewnątrz, bo ona właśnie doprowadza poprzez różnego rodzaju te nitki, tak? Unerwienia, obraz, te bodźce zmysłowe właśnie do mózgu, tak, który czyta odpowiednio obraz, go kształtuje, interpretuje barwy, odcienie, odległości. To wszystko jest właśnie skoordynowane na linii oko-mózg.
3: I tutaj w tym ekraniku możemy zobaczyć, jakie są różne zakłócenia widzenia związane z różnymi chorobami, przypadłościami na przykład.
2: Rzeczywiście, ponieważ ludzki wzrok psuje się z wiekiem, no już po 40 roku życia, tak, pojawiają się dysfunkcje i możemy za pomocą tutaj przeglądu w tym naszym, w naszym module oka obejrzeć zarówno obraz widoczny przez zdrowe oko, jak również zobaczyć, jak prezentują się tak zwane męty wokół, czy zaćma, albo taka jednostka chorobowa, jak jaskra, zwrotnienie plamki żółtej, czy nawet odwarstwienie siatkówki. No to, tak powiem, są choroby, które no, niestety często dotykają nas. No i trzeba być świadomym, tak, również profilaktyki, badań.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitellona, oprowadza po Centrum Vitellona, właściwie po głównej wystawie, tej najważniejszej, tej, na której razem z rodziną możecie spędzić 2, 3, 4 godziny. Jest tam naprawdę co robić. Oprowadzanie też nie będzie krótkie, bo to tylko pierwsza część jego. Do kolejnej jeszcze zaraz dzisiaj w programie przejdziemy. Ale teraz wracamy do rozmowy z Marią Kubasik, która pisze o spółdzielniach pracowniczych w Legnicy. Będzie pisać książkę o wspomnieniach pracowników i ludzi związanych z tymi spółdzielniami. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie o tym przedsięwzięciu. Czyli osoby, które miały związek ze spółdzielniami, też mogą się zgłaszać.
0: Ale rzeczywiście, że tak. Mogą to być nie tylko pracownicy spółdzielni, bo wiele osób, mam świadomość tego, że te pierwsze lata, zwłaszcza 50, to raczej już tych ludzi nie spotkamy się z tymi ludźmi, ale mogą także powspominać dzieci tych pracowników, jak rodzice chodzili do pracy, czy opowiadali w domu, co się dzieje w spółdzielni i tak dalej.
3: No właśnie, pomyślałem sobie, że trzeba by zachęcić ludzi do tego, jeśli mają takie wspomnienia, żeby się zgłosili. Pierwsza taka zachęta to, że można się znaleźć w książce. To dla każdego jest zawsze ekscytujące, bo to już się po wieki wieków zostaje. To pamięć po człowieku nie ginie w tej publikacji. Ale z drugiej strony trzeba też podkreślić, że to, co wy robicie, zbierając pani i zespół, to, co wy robicie, zbierając te informacje, to nie jest żadne drapieżne dziennikarstwo. Nie będziecie wypytywać o nie wiadomo jakie szczegóły. Kto co będzie chciał, w przyjemnej atmosferze opowie.
0: Ale rzeczywiście, że tak. I muszę powiedzieć, że ta pierwsza część książki znalazła szeroki oddźwięk wśród legniczan. Jest bardzo duże zainteresowanie i ja dlatego liczę, że na to, że ludzie może teraz chętniej do nas się zgłoszą, o co bardzo zachęcam i zapraszam, bo nas interesują sprawy takie między innymi jak życie w spółdzielni, jak się tam, jak oni się rządzili, jakimi problemami żyli, jakie były warunki socjalne w spółdzielni, czy dzieci na przykład wyjeżdżały na kolonie letnie, obozy, czy pracownicy wyjeżdżali na wczasy, kto im to organizował, jak wspominają ten wypoczynek, czy im się dobrze żyło, jak im się żyło. Przecież były chwile, okresy bardzo trudne, więc jak sobie zwłaszcza kobiety radziły i z pracą, z wychowaniem dzieci, prawda, w tym codziennym zgiełku. Także takie zagadnienia nas interesują.
1: Ale jeśli ktoś będzie chciał więcej opowiedzieć o tym, jak ta praca mieszała się z jego prywatnością, bo przecież siłą rzeczy praca miesza się z prywatnością, jeśli będzie miał jakieś niezwykłe opowieści związane, a wiemy z pierwszej książki, że się pojawiały takie opowieści o obiedzie, o konieczności zarobkowania, o trudach, z którymi się ci ludzie borykowali, to też bardzo chętnie wszystkie te opowieści, które budują tło całej tej pracy, przyjmie.
0: Ale rzeczywiście, że tak. No, z tej pierwszej części książki wynika, że ludzie często wracają do tamtych chwil i opowiadają o spotkaniach w spółdzielniach z okazji różnych świąt, nie tylko państwowych, ale przede wszystkim w okresie PRL-u były spotkania towarzyskie w zakładach pracy, na przykład jeśli ktoś obchodził jakieś imieniny, bo wtedy urodzin, teraz się obchodzi urodziny, modne to jest, natomiast wtedy obchodzono imieniny i to bardzo hucznie. Bardzo hucznie obchodzono. Poza tym były wyjazdy na grzyby, na grzybobranie, więc czyny społeczne były powszechne, wtedy czyny społeczne. I ludzie przychodzili na te czyny, czy wyjeżdżali gdzieś do sadzenia lasów, ale po tych czynach społecznych były spotkania towarzyskie, czy chociażby udział w pochodach pierwszymajowych, więc też wspominają o tym, że po pochodzie pierwszymajowym ludzie szli albo gdzieś do jakiejś restauracji, albo gdzieś w parku i były to spotkania towarzyskie. Także o takich sprawach także chętnie porozmawiamy.
1: No, te czyny społeczne pewnie schodziły na drugi plan, domyślam się. Sam bym pojechał na taki wyjazd teraz w czynie społecznym. To byłaby wielka przygoda, że teraz już nie ma takiej mody. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, dzwonił telefon pani Marii przed chwilą. Może to ktoś, kto chce się zgłosić do książki. I to jest moje kolejne pytanie, właściwie ostatnie, zasadnicze. Jak się zgłosić z tymi opowieściami? Do kogo się zgłosi?
0: Mam taką gorącą prośbę, żeby chętne osoby, żeby zgłaszały się do Legnickiej Biblioteki Publicznej, do działu regionalnego na parterze przy ulicy Piastowskiej 22. A jeżeli ktoś posługuje się internetem, to można pisać do nas maile do Stowarzyszenia Pamięć i Dialog na adres kontakt@pamiecidialoglocznie.pl.
1: Już jest wtedy sprawa załatwiona, ktoś się z Państwem skontaktuje. To teraz, pani Mario, my się spotykamy następnym razem, jak już będę mógł powiedzieć, że książka się szykuje, że jest w druku, czy może w trakcie tych opowieści się umówimy na jeszcze jedno spotkanie i co nieco zdradzimy. Czy to będzie tajemnica absolutna do wydania?
0: Nie, to nie jest żadną tajemnicą, więc chętnie z panem redaktorem się spotkam.
1: No dobrze, mam nadzieję, że na pewno nie trzeba będzie powtarzać tej rozmowy ze względu na to, że będzie za mało ludzi do opowieści, bo tak jak pani mówi, pierwsza książka się rozeszła. Ja myślę, że fenomen tych wspomnień to też jest o tyle fajny taki, jeśli chodzi o jej popularność, że to się rozchodzi rodzinami, kręgami towarzyskimi. Ktoś wystąpi, ktoś opowie, jego znajomi, jego rodzina chętnie o tym poczytają i myślę, że to jest ogromna siła tej serii chyba, bo to się rodzi seria, można powiedzieć.
0: No, oby tak było. Muszę przyznać, że to, co pan powiedział, jest absolutną prawdą, ponieważ wiele osób mnie zaczepia i dopytuje o tę książkę i w związku z tym robimy dodruk tej książki Mamy wspaniałego sponsora, członka naszego stowarzyszenia, Marka Poradowskiego, który sfinansował nam dodruk i 200 sztuk egzemplarzy będziemy, znaczy jest to w toku drukowania. Przyznaję, że wiele osób spośród rozmówców już tej książki mówi, że a moja ciotka, mój wujek, moja sąsiadka, a moja sąsiadka, właśnie wiele sąsiadek moich rozmówczyń wypożycza tę książkę i czytają, opowiadają, wracają do tamtych lat. Więc to jest, dla mnie to jest bardzo budujące, że ludzie utożsamiają się z tym, co robili, utożsamiają się z tym miastem i to jest chyba wartość tej książki.
1: Maria Kubasik pracuje nad książką, która będzie opisywała wspomnienia ludzi związanych ze spółdzielniami pracowniczymi w Legnicy. Tak, to ważne, w Legnicy. A my teraz wracamy do prowadzenia po wystawie głównej, po ekspozytorach wystawy głównej w Centrum Witelona, Centrum Nauki i Zabawy. Arkadiusz Muła, dyrektor centrum, nas oprowadza i przy okazji oczywiście o wszystkich ekspozytorach troszeczkę opowiada. Tutaj wracamy do tematu oka, bo na jednym z ekspozytorów te najróżniejsze aspekty oka można zobaczyć.
2: Także nie ma żartów, tak? O oko należy dbać, ważna jest również higiena oka, żeby się ono nie męczyło, trzeba sobie robić przerwy, zarówno od czytania, jak i oglądania multimediów. No to, że tak powiem, są zagrożenia, z którymi się na co dzień spotykamy, jesteśmy na to narażeni i trzeba tą wiedzę jakby no, mieć świadomość, tak? Także to wszystko Państwo otrzymacie w pakiecie zwiedzania naszych ekspozycji.
1: No i można też sobie wyobrazić, jak widzi ten, kto ma tego rodzaju kłopoty. No i możemy iść dalej. Czy idziemy do mózgu?
2: Tak, tak. Mózg to kolejny narząd, który jest bardzo ważny w postrzeganiu, w tej percepcji i mózg widzi, tak? To jest, że tak powiem, to już ukryte oko, które posiada człowiek. Za pomocą obrotowego modelu mózgu możemy ręcznie obrócić dowolny fragment mózgu, przełożyć skaner w interesujące nas miejsce i na przykład poznajemy móżdżek, tak, który odpowiada za utrzymanie prawidłowej postury, napięcie mięśni, ale także on odpowiada za olbrzymią ilość niedużych, ściśle opakowanych komórek nerwowych, a to właśnie komórki nerwowe są istotne w postrzeganiu, także w orientacji człowieka w przestrzeni. Możemy poznać płat potyliczny, który także przetwarza bodźce wzrokowe. To właśnie on umożliwia nam rozpoznawanie kształtu, koloru oraz ruchu. Płat ciemieniowy także przetwarza bodźce czuciowe, ale także odpowiada za nawigację przestrzenną. No więc tutaj na skutek uszkodzenia płatu ciemieniowego możemy mieć problemy z koordynacją ruchową, także zaburzenia rozpoznawania obiektów, problemy z nawigacją. To bardzo istotne, by właśnie mózg, zdrowy mózg mógł współpracować ze zdrowym okiem.
1: Tak, mózg jest rzeczywiście, rusza się, można go całego obejrzeć. Tu są też rzeczy fantastyczne, ciekawostki, na przykład ciekawostka o Albercie Einsteinie. Nie zdradzimy jej, poznają ci, którzy przyjdą na wystawę. W krzywym zwierciadle następny ekspozytor się tytułuje.
2: I poznajemy właśnie w krzywym, poruszaną dźwignię. Możemy zobaczyć, w jaki sposób nasz obraz może się zmieniać. Obraz postrzegania świata, postrzegania również własnego wizerunku, własnego odbicia.
1: No bo tutaj tak, wykrzywia się to lustro, wraz z przesuwaniem dźwigni wykrzywia się lustro, no i nasze postacie też się wykrzywiają w dosyć groteskowy sposób. Pan dyrektor zmienia swoją wysokość tak od 1,20 m do 1,90 m.
2: A przede wszystkim można się poszerzyć lub zwężyć.
1: Co kto woli, czego kto potrzebuje. Czy umiesz rysować? A, to jest przewrotne, czy umiesz rysować, bo tutaj też w odbiciu lustrzanym się rysuje.
2: Tak, to jest takie bardzo dobre ćwiczenie dla mózgu, bo właśnie
1: Bardzo frustrujące też dla niektórych, to wiem z autopsji.
2: Oj tak, natomiast tu to urządzenie, ono pokazuje, jak wzrok jest dominującym zmysłem, tak? Bo tutaj ciało nasze, ono podaje te informacje i podąża za tym, co widzą oczy. Więc tutaj ta koordynacja obrazu stworzonego też naszą ręką, a więc forma rysowania również będzie istotna dla właśnie różnych wrażeń, tak, tych wzrokowych.
1: No i tu dzieciaki będą miały dużą frajdę. Mają gąbeczkę, mają pisak, mogą siąść, mogą poszaleć, zmazywać, a zresztą gdzie one nie będą miały. Jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Kto jest większy? No i tutaj jest zabawa z perspektywą w pomieszczeniu.
2: Tak, a to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nawiązuje do tradycji starożytnych Greków, do można powiedzieć teorii Pitagorasa, tak, o którym przecież wszyscy wiemy, ale zobaczyć w praktyce, jak on stwierdził iluzję optyczną poprzez budowanie modułów z figur geometrycznych, jak tutaj na przykład w naszym wypadku to odpowiednio ukształtowana podłoga, gdzie, w którą można powiedzieć wpisane są też takie niewidzialne, ale odbierane jednak przez nasz umysł moduły geometryczne i one sprawiają, że widzimy obraz jako większy lub mniejszy. To przeskalowanie jest bardzo zabawne, bo wyobraźmy sobie teraz dwie postacie wchodzące do takiego pomieszczenia, gdzie właśnie postrzegają siebie zupełnie inaczej. Jedna jest, można powiedzieć, liliputem w stosunku do drugiej, tak? To no, daje rzeczywiście do myślenia i aż się prosi, żebyśmy po opuszczeniu tej ekspozycji chcieli sięgnąć do właśnie tych zapisków naukowców sprzed tysięcy lat, którzy jako pierwsi odkryli te zasady.
1: No tak, dla nas oczywistą w zasadzie, bo stosowaną wszędzie i widzianą wszędzie, ale żeby jednak odkryć, trzeba było się wysilić. Tutaj myślę, że bardzo dobrze odnajdą się też całe rodziny, bo można sobie tę perspektywę pozmniejszać. Tak, to, pan dyrektor znów nabrał zupełnie innego wymiaru niż miał na początku wystawy. Ja mam nadzieję, że jak już dojdziemy do końca, to pan dyrektor odzyska swoje właściwe kształty, że to nie na stałe.
2: Też mam taką nadzieję.
1: Idziemy do następnego ekspozytora. Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitelona, oprowadza nas po ekspozytorach i co? I teraz zapraszam. Kolejna część oprowadzania przed nami.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Przez taki tunel iluzji, można powiedzieć taka nasza przestrzenna ścianka instagramowa, gdzie tracimy poczucie tej pewności, stabilności gruntu, bo za pomocą po prostu odbić w lustrach dookoła nas takich wzorów, które są po prostu zabawą z linią, z kształtem, który ma taki swobodny układ i daje wrażenie pochylni. Za chwilę możemy się przewrócić, tak, idąc takim tunelem. Bardzo fajna zabawa dla całej rodziny.
1: Zapewniam Państwa, że szedłem niepewnym krokiem.
2: Tak. Możemy również poznać na wystawie historię percepcji wzrokowej, także tych zjawisk, które posłużyły twórcom kinematografii, na przykład braciom Lumière, którzy pod koniec XIX wieku stworzyli kino i wykorzystując takie urządzenia jak na przykład praksinoskop, a więc takie urządzenia pokazujące, że mamy serię, sekwencje pewnych obrazów, nieruchomych, ale wprawione w ruch za pomocą na przykład tu w tym naszym wypadku korbki, którą możemy obracać pieski, które poruszają się. Są to przestrzenne figurki trójwymiarowe, nieruchome, jednak wprawione w ruch. Każda z nich ma nieznacznie inną konfigurację, bo na przykład wysunięte kończyny, czy właśnie cofnięty ten ruch, wprawione w ruch, tworzą iluzję płynnego obrazu i rodzaj animacji.
1: No tak jest, piesek biegnie, kręcimy korbką. No i dalej jesteśmy tutaj w kwestii animacji, ruszaj się. Kolejne miejsce, gdzie można poznać te tajemnice.
2: Tak, według odpowiedniej instrukcji na ekranie możemy wprawić zdjęcia w ruch, wykonać sekwencję zdjęć i też stworzyć samodzielnie animację. Możemy pobawić się w bycie reżyserem, tak? Także sami możemy tu stworzyć pewne układy i no, świetna zabawa. zabawa, która oczywiście wciąga. Wystarczy właśnie tutaj spędzić więcej czasu. Każdy z nas będzie chciał już rozwinąć te swoje umiejętności tworzenia animacji. Dodam, że taka właśnie forma poruszających się jakby klatek, tak, obrazów wprawionych w ruch też ma swoje korzenie nawet w starożytności, bo sięga i kultury starożytnego Egiptu, ponieważ no, te sekwencje różnych obrazków poklatkowych, one właśnie dawały tę potrzebę człowieka naturalną, by wprawiać rzeczy w ruch.
1: No i tutaj po prostu układamy te figury geometryczne i one klatka po klatce się ruszają.
2: Tak. Spróbujmy również zbadać fenomen koloru, podążając w stronę wirujących bębnów, które zawierają bardzo różne układy kolorów, odcieni, niewidocznych na pierwszy rzut oka przez oko ludzkie, wprawiając korbą w ruch. Mamy do czynienia z tarczą, która wprawiona w ruch nie prezentuje ludzkiemu oku barw, ale już gdybyśmy chcieli spojrzeć na tę tarczę, na przykład przez nasze narzędzia w postaci smartfonów, dostrzeżemy tam całą paletę barw.
1: Jest, wirujące koło z kolorami, gołe oko nie widzi nic, a przez telefon widać zorze. Tak podobno też z tego co wiem, co przyjaciele mi opowiadali, obserwuje się zorze, że zorze gołym okiem jest bardzo trudno wyłapać i trzeba właśnie obiektywem smartfona.
2: Tak, to pokazuje, że ludzkie oko ma swoje ograniczenia. Również mieszając barwy połączone parami, tworzymy barwy wtórne. Takim przykładem jest cyjan, a więc połączenie kolorów zielonego i niebieskiego, czy magenta, połączenie czerwonego i niebieskiego. Również żółty kolor stanowi połączenie czerwonego i zielonego. Tego rodzaju właśnie łączenie barw znane jest w metodzie wyszczegóławiania druku, a więc w poligrafii. Metoda mieszania kolorów, tak zwana cmyk, to jak najbardziej używana metoda druku w poligrafii. Ona służy do drukowania zdjęć, plakatów, ulotek, innych obrazów. W takiej przestrzeni właśnie te kolory, cmyk, one mieszają się nawet do czerni. To wówczas to zjawisko nazywane jest syntezą subtraktywną, a w naszym przypadku na wystawie możemy znowu kręcąc korbami obserwować te mieszaniny odcieni i raz pojawią się zielenie, raz róże, fiolet. To niebywała, wciągająca zabawa dla właśnie wszystkich użytkowników korzystających tu z atrakcji Centrum Vitellona. Także serdecznie zapraszam do właśnie poznawania tej szerokiej palety odcieni, którą rozpoznajemy oczami.
1: Tak, tu mamy kolory. A i jeszcze pan dyrektor mnie prowadzi, też tu kolorami też można się bawić, też je miesza.
2: Podświetlone na przykład takie układy, wycinane z pleksy, kolorystyczne układy można połączyć i stworzyć samodzielnie jeszcze dodatkowe odcienie, tonacje takie, które znowu daje nam możliwość, ta konfiguracja nieskończona barw podstawowych.
1: Tak, podstawowe kolory wycięte w formie w pleksy i można mieszać. Idziemy dalej w takim razie. Refrakcja.
2: Refrakcja, bardzo ciekawe urządzenie, złożone z cylindra z wodą, które po wprawieniu w ruch ukazuje nam szerokie spektrum właśnie tej iluzji optycznej. Otóż linia prosta w wodzie załamuje się, tworząc też bardzo ciekawe takie sekwencje wzorów, można powiedzieć takiej wstęgi, która wstęgi falistej, która kiedyś też w czasach starożytnej Grecji tworzyła swoisty ornament architektoniczny, a zapewne Grecy obserwowali to zjawisko odbicia prostej linii w naczyniu szklanym, wypełnionym cieczą.
1: Tak, i rzeczywiście zmienia się. I tu też można powalczyć. To jest dla dzieciaków ruchliwych również, bo my tutaj opowiadamy o konsekwencjach poznawczych, a dzieci ruchliwe tutaj też na pewno znajdą coś dla siebie, bo trzeba tymi korbami kręcić i przesuwać tymi gałkami.
5: Tak.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitellona, oprowadzał po Centrum Vitellona, po wystawie głównej Centrum Vitellona. Poznajemy różne zakamarki nawet tego miejsca. Można je zwiedzać godzinami, 2, 3, nawet 4 godziny. Można się dobrze bawić całą rodziną. A teraz Tomasz Grabowski poprowadza troszeczkę o Muzeum Miedzi, tak wirtualnie, bo powie, co ciekawego, co fajnego w Muzeum Miedzi można robić. Powie to tym, którzy do Muzeum Miedzi jeszcze nie chodzą.
6: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, Dział Edukacji i Promocji.
1: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
6: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając, może kilkunastu to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
1: Czyli do 10 się zbliża czasami.
6: Tak, do 10 tak, bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo często są po prostu zmiany tych wystaw, są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
1: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania, a jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
6: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się to właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają. Na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum. Są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
1: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
6: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. No oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, oczywiście też jest nasza wystawa stała. No bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta. Mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy że przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czy co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też My też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
1: Ja myślę też, że dużo Legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź dzieje szlachetnego metalu można się naprawdę świetnie bawić.
6: Tak, nasza wystawa Miedź dzieje niezwykłego metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No, mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta piękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało to też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i jej wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
1: Tak, do krótkiej rozmowy o Muzeum Miedzi, do zachęty do tego, byście odwiedzili Muzeum Miedzi, jeszcze wrócimy w ostatnim kwadransie naszego programu, który teraz przed nami, ale teraz właśnie w tym kwadransie ostatnim wracamy do rozmowy z Arkadiuszem Mułą, który oprowadza nas po centrum Vitelona, po głównej wystawie, po tych najwspanialszych atrakcjach.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Dodatkowo atrakcjami są te ciemne przestrzenie naszej ekspozycji. Jedną z nich jest pokój Widzę Ciemność. W tym pomieszczeniu możemy oddać się zjawisku bioluminescencji, bioświatła, gdzie oko ludzkie musi przyzwyczaić się do pewnej naturalnej ciemności. To zjawisko bioluminescencji występuje naturalnie w przyrodzie, na przykład tam, gdzie nie dociera światło słoneczne, na przykład na dnie oceanów. Wyobraźmy sobie Rów Mariański, najgłębsze miejsce na Ziemi, gdzie mamy świat przyrody, świat zwierząt, pewne gatunki ryb, które świecą, tak? I posiadają one te na przykład także i świetliki, ryby właśnie głębinowe, mięczaki, także i głowonogi. One mogą właśnie świecić, przyciągać swoich partnerów, tak, do rozrodu, albo też odstraszać drapieżników. To wewnętrzne światło, zwane właśnie bioluminescencją, ono pokazuje, jak kluczowe jest orientowanie się przez gatunki zwierząt, jak ważne jest przetrwanie tych gatunków poprzez zarówno polowanie, jak i ucieczkę, odstraszanie inne gatunki. To ten świat możemy poznać właśnie tutaj na wystawie.
1: I tu mamy modele i rzeczywiście jest ciemność, jest też dużo przyjemnego światła.
2: Tak. Na dnie oceanów panuje absolutna ciemność, a my teraz kierujemy się w kierunku przysłony. Jest to specjalna aparatura, która uzmysławia nam, jak w urządzeniach typu aparaty fotograficzne możemy dopuścić światło albo nawet właśnie z niego zrezygnować. Światło mierzone w luksach wpada przez przysłonę, którą możemy własnoręcznie zakręcić i odkręcić. To rozszerzenie przysłony umożliwia
1: Naświetlenie obrazu i tutaj fajnie to widać właśnie, bo to wskazuje bezpośrednio wyświetlacz, ile tego światła jest. Nie?
2: Tak, tak, dokładnie. Możemy regulować tę ilość światło, które pada na materiał światłoczuły. Właśnie dzięki temu powstaje obraz na fotografii, ale również możemy tak sterować umiejętnie tą przysłoną, żeby ustawić punkty ostrości albo na przykład stworzyć wyrażenie głębi obrazu. Wówczas ta wartość przysłony musi być większa, albo obraz spłaszczyć. Gdybyśmy na przykład chcieli zastosować to zjawisko przysłaniania światła poprzez obiektyw, bawiąc się w fotoreporterze, to wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie jesteśmy na stadionie piłkarskim, leci piłka, za nią biegnie piłkarz, chcielibyśmy go uchwycić, naciskając spust aparatu fotograficznego, żeby oddać ten ruch, ostrość postaci. Będziemy musieli spłaszczyć obraz. Tło będzie wówczas zamazane, a wyostrzony pierwszy plan właśnie z naszym piłkarzem i piłką. Wówczas wartość tej przysłony będzie minimalna, ale za to będzie to tarcza niemal w pełni odsłonięta w obiektywie, więc dopuszczamy wtedy tego światła maksymalną ilość. Oczywiście możemy pobawić się także i światłowodem. To kolejny fenomen zjawiska optycznego. Światłowód został, można powiedzieć, odkryty dopiero po II wojnie światowej, w XX wieku. W drugiej połowie XX wieku świat nauki uzmysłowił sobie, że szklane włókna mogą przewodzić światło. I właśnie to zjawisko możemy osobiście tak powiem, rozeznać na takiej tafli świetlnej, w którą w otwory wkładane są pałeczki ze szklanego włókna, które same w sobie są, można powiedzieć, no właśnie pozbawione jakichś tam dekoracji, są po prostu w kolorze, ale po włożeniu do tablicy zaczynają świecić. Drodzy Państwo, to nie jest magia, to po prostu przewodnictwo światła poprzez włókna szkła, a to odkrycie jest stosunkowo niedawne. Dziś pozwala na użytkowanie takich nowoczesnych już technologii teleinformatycznych. Bez właśnie przewodnictwa światła nie byłoby na masową skalę przepływu informacji. To jest bardzo ważne dzisiaj w użytkowaniu internetu i także urządzeń, tak, którymi również się przemieszczamy. Ta komunikacja za pomocą światła jest niezwykle istotna.
1: Światłowód, szybki internet, tu zresztą to jest zaznaczone. Można sobie poukładać różne kształty, jeśli kto chce z tych kołeczków.
2: Dokładnie. To oczywiście forma zabawy dla całej rodziny, natomiast warto mieć tę świadomość, że światło to też sygnał cyfrowy w telekomunikacji i nowoczesnej technologii.
1: Czy jeszcze gdzieś idziemy, panie dyrektorze?
2: Mamy bardzo ciekawe te peryskopy, których jest kilka. Na naszej ekspozycji można własnoręcznie pobawić się w ułożenie peryskopu i sprawdzić, jak można zaobserwować otoczenie za pomocą takich pudełek, modułów, które finalnie przekazują obraz odbity w lustrze.
1: Tak, i można sobie ułożyć. Rzeczywiście stoją pudełeczka, to naprawdę duża zabawa. Pewnie dla wszystkich tych, którzy miłowali się w łodziach podwodnych chociażby. Co jeszcze możemy zobaczyć?
2: Również światłowód pozwala w medycynie dotrzeć tam, gdzie lekarz no, nie potrafi zbadać pacjenta, nie może dostrzec objawów chorobowych. Badanie np. perystaltyka jelita i funkcjonowanie jelita, tak, za pomocą kolonoskopii, to tak odkrywanie chorób, tak, na przykład jak polipy czy nowotwór, to właśnie urządzenie, które jest oczywiście przesyłaniem światła za pomocą tak zwanych badań kolonoskopijnych. My również posiadamy takie urządzenie zwane fiberoskopem, gdzie poprzez takie wydłużone rurki, które mają w zakończeniach optyczne urządzenia z kamerkami i oczywiście światłem, możemy dotrzeć tutaj akurat do prezentowanych kulek, tak, które, tak powiem, przez które się przewijamy i tam również docieramy do pewnych jeszcze elementów ukrytych.
1: Tak, żebyście Państwo się nie straszyli, chodzi tu o kulki. sztuki, jest ich bardzo dużo, nie widać co jest w środku, ale dzięki właśnie temu urządzeniu można zajrzeć wewnątrz.
2: Tak, więc urządzenia optyczne dziś pozwalają na praktycznie wszystko, tak? Ułatwiają życie, ale także i ratują to życie.
1: Panie dyrektorze, czy myśmy obeszli tak z grubsza wystawę dookoła? Czy jeszcze nam coś pozostało?
2: A jeszcze jest kilka zakamarków, jak na przykład takie pomieszczenie, gdzie poznajemy świat poprzez zestawienie bardzo różnych barw. To jest życie bez koloru. Możemy popatrzeć, jak natura czasami wykorzystuje inne barwy, inny świat kolorów, niekoniecznie znany człowiekowi. Tu na przykład mamy za pomocą przełączników kolorów możliwości zmiany oświetlenia na bardziej monochromatyczne, czerwone, błękitne czy zielone.
1: Tak, i te kształty w środku tutaj rzeczywiście ujawniają różne barwy, nabierają różnych barw, ukrywają swoje barwy, zależnie od tego, jakie światło na nie pada.
2: Tak, i to poznajemy za pomocą tej przestrzeni ciekawie oświetlonej fenomen długości fali, tak, elektromagnetycznej. To oczywiście ten zakres długości światła, można powiedzieć, widzialnego. Oczywiście istnieje także i światło niewidzialne dla ludzkiego oka. Ultrafiolet jest tego rodzaju właśnie elementem świata naturalnego, który no, nie jest postrzegany tak zwykłymi narzędziami. Tak? Ultrafiolet dopiero dostrzeżemy w ciemności, w odpowiednich warunkach do tego. Notabene odkrywcą ultrafioletu był legnicki badacz Johann Ritter przed 200 laty. Także ta właśnie, można powiedzieć, domena nauki optycznej także była kontynuowana przez Legniczan wiele setek lat po Vitellonie.
1: A my, tak się stało, że trafiliśmy teraz do wnętrza zjeżdżalni, bo trzeba też powiedzieć, że jest tu też ogromna zjeżdżalnia i jest już wycieczka, są dzieciaki, świetnie się bawią, co zresztą słyszymy, więc chyba wypadałoby kończyć, bo utrudniona będzie rozmowa całe szczęście, bo słychać, że się dobrze bawią. Pozjeżdżać na zjeżdżalni też można, panie dyrektorze.
2: Oczywiście, zjeżdżalnia sama w sobie jest oczywiście doskonałą zabawą, aktywizuje tutaj użytkowników Centrum Vitellona, ale to również jest spojrzenie na nowy fenomen pewnego światła, który jest zamknięty w tunelu, wówczas nasze zmysły są, ulegają innym bodźcom. Także ruch, mrok w takim tunelu, w którym zjeżdżamy, także no, wywołuje pewne emocje. Bardzo, bardzo ważne jest poznawanie świata emocjami, tak? I wrażeniami, to, które zapadają później w pamięci.
1: No i jeżeli ta zjeżdżania też służy całemu zamysłowi, całej koncepcji, trzeba dodać, że myśmy tylko przebiegli przez te wszystkie ekspozytory, a spędzić z rodziną tu można spokojnie kilka godzin.
2: Rzeczywiście, mamy blisko 50 kącików pełnych atrakcji, w których poznajemy rzeczywistość, a przy okazji się bardzo dobrze bawimy.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Arkadiusz Muła, szef Centrum Vitellona, zapraszał do Centrum Vitellona w najlepszy możliwy sposób, czyli oprowadzał nas po wystawie głównej, żebyśmy dowiedzieli się, co ciekawego tam można znaleźć i jak dobrze można się bawić z rodziną. A teraz wracamy do Tomasza Grabowskiego, który zachęca nas do odwiedzin w Muzeum Miedzi, prezentując ofertę muzeum. Jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
6: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska, po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku, w tym obiekcie, a my właśnie w części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny, monumentalny czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej, czy też sali maneżowej, więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża, ale jest bogata w ogromną historię i przybliża tą historię tego monumentalnego gmachu.
1: Muzeum Miedzi to też najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, organizowane z różnych okazji, a czasami i bez okazji.
6: Tak, no my patrząc na nasz harmonogram roczny, czy też w ubiegłych latach, to naprawdę tych wydarzeń takich, nie tylko właśnie wernisaży, otwarć wystaw, przygotowań wystaw, mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna, w tym roku, właśnie w 26 roku mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach naszego muzeum odbywa. Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski, Legnickie Pole, Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często zaobserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
1: To Tomasz Grabowski, zaproszenie do Muzeum Miedzi i ono kończy dzisiejszy program. Do usłyszenia!
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Dobry wieczór, Maciej Czujko wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Co dzisiaj w audycji? Tak, to ważne, trzeba powiedzieć na samym początku, żebyście wiedzieli, czy z nami zostać. Jeśli z nami zostaniecie, to posłuchacie o tym, na jakie koncerty zaprasza Legnickie Centrum Kultury. Bardzo ciekawe koncerty. Pomówimy też troszeczkę o podsumowaniu działań przeciwpowodziowych w drugą rocznicę powodzi. Ważne sprawy, ale zaprosimy Was też na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i pomówimy o rekrutacji do kolegium Wiktorona Uczelni Państwowej. Teraz jednak Paweł Jurczyk i koncerty LCK.
6: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna z zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze

tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskało już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj może powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach, patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że, no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów, bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że będzie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt, zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było, tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo.

0: to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie na dwa dni przed Świętem Wszystkich Świętych. Proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje i dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzucę, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się. Są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat. Ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku. Formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja z Dzielni Chłopcy. Do tego koncertu na pewno jeszcze z informacjami powrócimy, żeby szerzej opowiedzieć o tej imprezie. Dlatego nie tylko wspominając zmarłych muzyków, komu będzie on poświęcony w szczególnym względzie, ze względu na występ, tak jak wspomniałem, zespołu Urząd Celny, ale tak samo inne dodatkowe informacje o tej imprezie.
1: Paweł Jurczyk zapraszał na koncerty organizowane przez Legnickie Centrum Kultury, a my teraz o tym poważnym temacie, czyli o działaniach przeciwpowodziowych. Podsumowanie w drugą rocznicę powodzi tutaj u nas. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a w jego imieniu Jacek Drabiński teraz przed Wami. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie.
2: Wody Polskie konsekwentnie realizuje zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. Warto tutaj podkreślić na zaangażowanie samorządowców w realizację zadań dotyczących odbudowy i utrzymania cieków. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW, tak jak powiedziałem, realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, oczywiście państwo tutaj po lewej stronie widzą makietę, jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika Stronie Śląskie. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku. Wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy i Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorników poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku. Łączna wartość tych wszystkich inwestycji, które będziemy realizować w tym i w kolejnych latach, to przekracza kilka miliardów złotych. Wszystko uzależnione jest oczywiście od pozyskania środków. Także Wody Polskie realizują te wszystkie zadania, które zostały nam powierzone, oraz patrzymy w przyszłość, tak aby można było skutecznie ochronić tereny, szczególnie ziemi kłodzkiej, ale i nie tylko, przed kolejnymi wyzbraniami powodziowymi, których po prostu należy się spodziewać.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Działania przeciwpowodziowe. W drugą rocznicę powodzi na Dolnym Śląsku najpierw przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a teraz dwaj ekolodzy, Krzysztof Smolnicki i Radosław Gawlik, nasi ekolodzy tutaj dolnośląscy.
4: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odrę. Druga rocznica powodzi na pograniczu polsko-czeskim w Sudetach. No i koniec wakacji, czas się wziąć do działania, czas się wziąć do roboty. No, jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Powódź, która przewyższyła powódź tysiąclecia dwa lata temu. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Głuchołazach, które też zmyły kawał miejscowości. Jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. Patrzymy na dane Europejskiej Służby Meteorologicznej do spraw zmian klimatu. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku, czyli po prostu Europa jest najszybciej ogrzewającym się w tej chwili kontynentem. Patrzymy na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy suszę, która jest w zasadzie w całym kraju. 800 rzek w tym roku wyschło. I to rzek nie takich małych strumyków, tylko takich cieków, takich rzek, na których mamy posterunki hydrologiczne, czyli mierzymy, mamy wodoskazy. Sytuacja pod tym względem jest tragiczna. I dlaczego my teraz o tym mówimy? 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. I co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologii i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które czerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueński, które te się rozwiną na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie, dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
5: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie, bo ja tu niedaleko mieszkałem tego miejsca. Właściwie ta woda płynęła tutaj takim dosyć wartkim nurtem, tą ulicą, także ulicą Kościuszki przez Wrocław, 29 lat temu w lipcu. I wtedy mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na 1000 lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o tym, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o półtorej metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek, bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Nie ma efektu, nie wiem, przeciwpowodziowego, efektu jakiegoś żeglugowego, bo nie może mieć, bo jest i tak za mało wody, co widzieliśmy w tym roku, a następuje właśnie efekt dodatkowy, negatywny. Stąd właściwie mówimy, no może przesadnie, ale ja już od dawna używam porównania Titanica, prawda? Nie to, co my wyrabiamy, nasza cywilizacja, nasi politycy, wielu z nas, bagatelizując jakby zmiany klimatyczne i mówiąc, a no to było, będzie, prawda, nic się nie wydarzy, damy jakoś radę. No jest trochę dla mnie jak trochę taką orkiestrą na Titaniku. My się, prawda, bawimy, a naprawdę uderzyliśmy już tą górę lodową i powinniśmy się bardzo szykować wszyscy razem, mitygować sytuację, bronić się przed nią i szykować do jakiejś ewakuacji. Stąd też mówimy o czterech jeźdźcach apokalipsy, prawda, czyli powodzi, suszy, utracie bioróżnorodności, czyli ginięciu gatunków. No, uważa się, że to jest jakby w historii, prawda, Ziemi szóste czy siódme, prawda, wymieranie gatunków. Taki jest postęp z tytułu tych zmian, które następują. No i też z tym łączących się niestety, to nie jest tak, że to wszystko się dzieje poza człowiekiem. To uderza w nas, prawda, w gospodarkę i uderzy jakby w społeczeństwo, czyli będzie powodowało biedę, już powoduje biedę i katastrofy, prawda, i śmierci. No, to trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulację rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi. My jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Dlaczego? Jednym przykładem, żeby nie... tą Białą Lądecką i inne rzeki, prawda, zamiast jakoś renaturyzować to, co Czesi na przykład świetnie robią, widzieliśmy, jak oni to robią i im się to sprawdza, prawda, to uformowano tak zwane trapezowe koryto, czyli, że tak powiem, brzegi sformułowano w formie trapezu i rzeka jest teraz znowu w formie trapezu, która była już przez tą powódź, jakby można powiedzieć, rozbita i zróżnicowana. Znowu ją daliśmy do kubki w formie trapezu i wyprostowaliśmy koryto. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę, na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy, nie wiem, w Kłodzko czy w kolejną miejscowość. Więc to jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. My wówczas mówiliśmy, przyjeżdżali eksperci Banku Światowego po powodzi w tamtym roku, byłem akurat w ministerstwie, to jest już dosyć ostatni akapit, i mówili mi, niekoniecznie musimy zbudować zbiorniki, prawda? Odchodzi świat od zbiorników, już wówczas, 30 lat temu. No ale poszło jak poszło i niestety trwamy w tym cały czas, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem, ujarzmiamy przyrodę. Ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy. W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki, poza te wały, a czasem likwidujemy wały. Likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi tam, w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że to ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, też się nie zbiera. On płynie błyskawicznie, prawda, tą drogą leśną. Albo trasą zrywkową, która idzie z góry na dół, czyli trasą zrywkową, jak ciągnęli, prawda, to drewno, to wyryli, prawda, takie potoki. I to wszystko właśnie bardzo szybko, błyskawicznie znajduje się w potokach i za chwilę, prawda, Białej Lądeckiej uderza w Kotlinę Kłodzką. My musimy zacząć retencję w krajobrazie, czyli w lasach, na łąkach, na miedzach, to jest na rowach melioracyjnych, prawda, nie spuszczać wodę, a robić zastawki. No to jest jakby suma chyba takich działań. No plus oczywiście meandrowanie rzek. Tam, gdzie mamy miejsce, próba zawrócenia, żeby nie był to prosty kanał, tylko żeby to była rzeka meandrująca, bo ona się sama oczyszcza, ona właśnie ma dużo większą retencję, ona zwiększa bioróżnorodność i realizuje te wszystkie cele, o których tutaj mówimy, które mamy niestety pogrzebane z tym sztucznym podejściem do rzek.
4: Na susze i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych.
6: Tak na poziomie lokalnym, jak panowie oceniają to, co robi Wrocław? Bo słyszymy przy każdej inwestycji ogrody deszczowe, zachowywanie generalnie jakichś terenów podmokłych. Jak panowie oceniają skalę tego i wystarczalność?
5: No ja powiem tak, że niewątpliwie pozytywne jest, że Wrocław zaczął sadzić dużą, wysoką zieleń. To w kontekście zmian klimatycznych, no jak się jeździ, widać, prawda, nawet jest czasem za dużo tych drzew powsadzanych, wydaje się, gęsto, więc to jest jakby pozytywne i same te działania jakby są, można powiedzieć, idą w dobrą stronę. No musimy mieć świadomość, że ta wyspa ciepła w Upały, to ona jest tutaj we Wrocławiu, ja mieszkam pod Wrocławiem i to jest naprawdę około 9-10 stopni. Tu jest, nie wiem, 30, a u mnie jest 20, prawda, jak ja tam zajadę i to ma miejsce, więc my, jak najmniej betonu, prawda, tu jeszcze wydaje się jest sporo do zrobienia. Bym powiedział, chwaląc jakby te drzewa, zieleń, to bym powiedział, że jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i na przykład zezwolenia, no to widzimy tak, że pod budynkiem, prawda, architekci zezwalają na to, że no mamy, nie wiem, 10-20% zieleni, a reszta jest jednak beton. Ja bym to odwracał, prawda, tam powinno być 10-20% betonu, a reszta powinno być zielenią, w tym wysoką zielenią. No tak mamy szereg miejsc, gdzie możemy pokazać, że nieśmiało to trochę idzie. Myślę, że wobec tego, co się będzie działo, co się już dzieje, że mamy temperaturę podniesioną o 2,5 stopnia w Europie i w Polsce też tutaj mamy około 2-2,5 stopnia, w miastach jeszcze więcej, bo właśnie ze względu na tą wyspę ciepła, w stosunku do czasów przedindustrialnych, no to wpływ negatywny na człowieka, też na niestety zgony ludzi, prawda, w trakcie upałów, no będzie rósł. I to także śmielej, bym powiedział, na Wrocław.
4: We Wrocławiu i w innych dużych miastach widzimy w tej chwili odwrót od tej betonozy, większa retencja, próbuje się wodę zatrzymywać i to jest dobry trend. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie skutkom suszy i powodzi, to przede wszystkim musimy na dużą skalę działać na obszarach rolniczych i leśnych, bo tam możemy dużo wody zatrzymać. Tutaj to są zmiany kosmetyczne, one poprawią trochę komfort życia w miastach, ale one nie uratują nas przed suszą i przed powodziami, dlatego bardzo ważne są działania w rolnictwie i w resorcie leśnictwa. Śląsk nie wyciągnął wniosków tak podobnie jak i cały kraj z powodzi 97 i 2024 roku. To, co się dzieje w gospodarce wodnej, w dalszym ciągu reprezentuje to podejście takie, które było przed kilkudziesięciu lat i ono się nie sprawdziło. Mamy co prawda zapowiedzi, że będą zmiany, że Wody Polskie zapowiadają, że będzie renaturyzacja rzek. Pojawiają się też środki finansowe, więc troszkę powiało optymizm, ale póki co to są tylko zapowiedzi, a lata mijają, a zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe nie mija.
5: A pieniądze idą po staremu.
1: Tak, to była krytyka działań przeciwpowodziowych ze strony naszych ekologów. A wy słuchacie programu Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM, informatora rozrywkowo-kulturalnego, w którym podejmujemy też takie i ważne tematy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: O działaniach przeciwpowodziowych, o działaniach na wypadek powodzi mówiliśmy. Minęła druga rocznica od powodzi 2024 roku, a teraz będziemy mówili o rekrutacji do Kolegium Witolna Uczelni Państwowej na tak zwane podyplomówki. O podyplomówki. Wiesława Górska o podyplomówkach w Kolegium Witolna Uczelni Państwowej.
7: Nazywam się Wiesława Górska, jestem pracownikiem Akademickiego Centrum Kompetencji w Kolegium Witelona Uczelnia Państwowa, czyli jednostki organizacyjnej, która w strukturze uczelni zajmuje się kompleksową obsługą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
1: Co jednoznacznie mówi, że będziemy dzisiaj mówili właśnie o tak zwanych podyplomówkach? Coś tak mówi? Mówi się tak? Podyplomówki?
7: Mówi się tak potocznie i dobrze jest, że skupiamy się teraz na tych podyplomówkach, bo mamy czas rekrutacji. Do końca września będziemy prowadzić rekrutację na studia podyplomowe.
1: A dla kogo są takie podyplomówki? Już tak od podstaw, żebyśmy zaczęli.
7: Podyplomowe studia są przede wszystkim dla osób, które już legitymują się wykształceniem wyższym i mogą nam przedłożyć dyplom licencjata, magistra czy inżyniera. Są to studia dla osób, które chcą coś jeszcze zrobić oprócz swoich studiów kierunkowych. Mogą właśnie zrobić dodatkowe studia i uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
1: Jak ja na przykład mam wykształcenie filologiczne, jestem po filologii polskiej, a chciałbym iść na podyplomówkę z psychodietetyki, to możliwe?
7: Myślę, że tak. Przyda się panu taka wiedza z pewnością.
1: O nie, ja już jeśli chodzi o psychodietetykę, jestem gruntownie wykształcony, bo ja jestem po... No niech pomyślę, 30 lat zmagań z otyłością, 30 lat. To ja już psychodietetykę mam w małym palcu.
7: Niewątpliwie przyda się panu trochę umiejętności miękkich. A studia podyplomowe właśnie z tej psychodietetyki mówią o tym, że problem nie zawsze zaczyna się na talerzu. Nasze nawyki żywieniowe to często to, co mamy w głowie, na przekonania mniej lub bardziej odpowiednie.
1: No oczywiście, że tak. Ja na przykład już nauczyłem się tego, że bardzo często mylę głód z pobudzeniem. Kiedy jestem pełen energii i dużo mi się chce, to włącza mi się jakiś taki mechanizm, żeby się uspokoić, wyciszyć, a nauczyłem się przez lata wyciszać i uspokajać jedzeniem. Ale mam to już za sobą, już sobie wszystko poregulowałem i może nie powinna być to rozmowa o mnie, ale dobrze, że tak zaczęła, bo teraz ludzie przynajmniej praktycznie wiedzą, dla kogo te podyplomówki. No ale to w takim razie oddaję pani dowodzenie tą rozmową, żeby pani powiedziała, jakie to są podyplomówki.
7: Nasza oferta edukacyjna na ten rok akademicki przedstawia się, właściwie można ją podzielić na cztery takie bloki tematyczne. Powiedziałabym tutaj biznes i zarządzanie, w skład których wchodzić mogą właśnie studia podyplomowe, administracja i zarządzanie, MBA czy zarządzanie strategiczne w praktyce menedżerskiej. Są też studia o kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim. Kolejna grupa studiów to można je nazwać prawo, administracja i bezpieczeństwo. Tutaj mamy kadry i płace. Kolejne to są mediacje sądowe i pozasądowe. Jest też kryminologia z elementami kryminalistyki i ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe to bardzo ważne studia, które w dzisiejszej dobie przygotowują specjalistów do zarządzania w kryzysie, różnego rodzaju kryzysie, czy to jest jakaś powódź, czy pożar, czy działania około przygotowawcze, okołowojenne. Tutaj też są studia z bezpieczeństwa i higieny pracy. No wiadomo, że w każdej instytucji, w każdym przedsiębiorstwie dobry behapowiec to skarb. Tak samo jak kadrowiec. Jest jeszcze z tych bloków, które tutaj wymieniłam, cztery, to kolejny nowoczesne technologie i środowisko. Tutaj mamy auditing i charakterystykę energetyczną budynków. Też szalenie interesujący kierunek. Dostępność cyfrowa i audyt, zarządzanie i koordynacja. A w przygotowaniu mamy AI w organizacji, czyli w każdej organizacji muszą być uregulowane sprawy związane z korzystaniem z AI. I to każdy kierownik jednostki samorządowej czy firmy powinien usystematyzować swojej firmie, żeby nikt nie korzystał w niewłaściwy sposób. I pozostaje nam jeszcze taki właśnie ten ostatni blok, jest to psychologia i rozwój osobisty. Tutaj właśnie mamy dużo tych umiejętności miękkich, od wspomnianej psychodietetyki. Jest jeszcze coaching we wsparciu psychologicznym, psychologia dzieci i młodzieży, psychologiczne metody wspierania rozwoju i trener umiejętności psychologicznych.
1: Fantastycznie brzmią niektóre z tych kierunków. Niektóre brzmią sensacyjnie, naprawdę sensacyjnie. Człowiek sobie myśli, tam to są duże emocje, a te z kolei kojarzone z umiejętnościami miękkimi też brzmią kusząco, ale kusicie nie tylko samymi kierunkami, też sposobem, w jaki tu kształcicie, bo wiem, że stawia się dużo na praktykę, ale też stawia się na to, żeby studenci mieli, ci, którzy są bardzo zajęci, którzy pracują, mieli też możliwość dostosowywania swojego życia zawodowego do tej nauki i w drugą stronę.
7: Tak, stosujemy też system nauczania hybrydowego. Oznacza to, że niektóre zajęcia odbywają się stacjonarnie, a niektóre właśnie za pośrednictwem internetu, że mogąc przebywać w domu, możemy też się uczyć. No, ale w większości stacjonarnie się jednak zajęcia odbywają.
1: No to dobrze, to w takim razie w takim wymiarze praktycznym. Jak skończę taką podyplomówkę, to co ja z tego będę miał?
7: No rzeczywiście, realne możliwości zawodowe. Zwykle jest to tak i wiem to z doświadczenia, a obsługuję słuchaczy studiów podyplomowych, no już ładnych parę lat na tej uczelni. Wiem, że ten nasz dyplom rzeczywiście otwiera drzwi do kolejnych etapów kariery. Słyszałam to wielokrotnie od słuchaczy. Wiem, że często już czekają, żeby odebrać dyplom i móc awansować. Oprócz tej wiedzy merytorycznej, takim skutkiem ubocznym ukończenia studiów podyplomowych jest to, że mamy więcej pewności siebie. Nasze rozmowy przy kawie stają się ciekawsze, no i poszerza nam się też grono ciekawych znajomych. Niewątpliwie to, że poznajemy inne osoby, możemy się wymienić z nimi swoimi doświadczeniami, jest też wartością dodaną studiów podyplomowych.
1: To do kiedy można składać papiery? Już chyba nam zostało tylko do powiedzenia.
7: Zapraszamy z dokumentami na studia podyplomowe, z dokumentami rekrutacyjnymi do 30 września bieżącego roku.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Wiesława Górska o studiach podyplomowych Kolegium Witelo na Uczelni Państwowej. Oferta jest bogata, oferta jest szeroka. Wystarczy zajrzeć na stronę Kolegium Witelo na Uczelni Państwowej i wybrać sobie coś dla siebie. No nie tylko oferta jest szeroka i bogata, ale też kolegium podkreśla, że stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy do tego jeszcze pracują, więc te formuły studiowania są różne, takie, żebyście po prostu znaleźli sobie na nie, na studiowanie czas, a jednocześnie nie stracili pracy, bo to przecież nie o to chodzi. Uczelnia rekrutuje do końca września. Zapraszamy serdecznie, żeby składać dokumenty do Kolegium Witelo na Uczelni Państwowej. A my o czym teraz w następnej części programu? A no tak, koncerty. Koncerty organizowane przez Legnickie Centrum Kultury. Tym razem koncerty klasyczne. Klasyki jest sporo i o tej klasyce mówi nam regularnie Michał Przehara, który na tych koncertach klasyki też bywa i sobie bardzo, bardzo chwali. Jest ich dużo, więc może warto skorzystać z tego rodzaju muzyki. Zapraszam serdecznie, a potem kolejne kwadranse i kolejne tematy naszego programu.
8: Dzień dobry, Michał Przehera, Legnickie Centrum Kultury. Witam serdecznie.
1: Tak się ostatnio składa, ostatnimi miesiącami, że przede wszystkim o muzyce klasycznej mówimy. Dzisiaj też tak będzie?
8: Dzisiaj będziemy właściwie tylko o muzyce klasycznej mówić, ponieważ nowy sezon to nowe atrakcje w Legnickim Centrum Kultury i będą to koncerty doskonale znane i lubiane, aczkolwiek muzyki, której będziemy mieli okazję usłyszeć, jeszcze w Legnicy nie było. Może zaczniemy od legnickich wieczorów organowych, które wciąż trwają i czekamy jeszcze na koncert finałowy. Jak zwykle co roku tradycyjnie profesor Andrzej Chorosiński zaprezentuje dzieła, które ukształtowały muzykę organową i które, myślę, w Legnicy na pięknych organach Weiglego będą brzmiały z ogromną, ogromną potęgą, bo będzie Mozart, będzie Chopin, będzie Służyński, będzie Händel. Także to nazwiska, które naprawdę warto sobie odświeżyć. Jeśli ktoś może nie zna tych dzieł, no to naprawdę warto się przejść do Kościoła Mariackiego. Tym bardziej, no, jak sama nazwa wskazuje, słowo i muzyka, oprócz tej niewątpliwie bardzo jakościowej i ciekawej muzyki klasycznej, usłyszymy też wiersze recytowane tradycyjnie przez znanego aktora Michała Chorosińskiego. Także myślę, że to święto muzyki i słowa po raz kolejny rozgrzeje tę klasyczną Legnicę. Ale to nie wszystko, ponieważ legnickie wieczory organowe paradoksalnie nie skończą się razem z koncertem finałowym, tylko jeszcze koncert finałowy będzie się 13 października. Tak w ramach tutaj informacji dokładnej. Natomiast 8 listopada to będzie koncert specjalny Muzykę Śląskich Synagog, połączony też z premierą płyty. Muzyka żydowska była już prezentowana w ramach różnych koncertów organowych w Legnicy. No i Jakub Stefek, to jest taki organista, którego już mieliśmy okazję słyszeć chociażby na Legnickim Konwersatorium Organowym. On tym razem zaprezentuje właśnie te różne mniej znane żydowskie utwory, ale oprócz tego też będzie to połączone z wokalem, będzie tenor, będzie sopran, a oprócz tego zespół Match Ensemble, także to muzyczne dziedzictwo dawnych śląskich synagog rozbrzmi w Kościele Mariackim i myślę, że jako takie ukoronowanie wieczorów organowych będzie też ciekawym podejściem. No, wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna obecnie na świecie i też przez to często kultura cierpi. Natomiast abstrahując, odcinając się nieco od tych wszystkich takich spraw ideologiczno-politycznych, myślę, że po prostu warto w ten świat muzyki żydowskiej się zagłębić, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe granie i takie, no, paradoksalnie raczej mało znane.
1: Tak. Czy jeszcze jakiś koncert nas czeka taki klasyczny właśnie?
8: Jeśli chodzi o koncerty klasyczne, to dopiero się rozgrzewamy, ponieważ już rozpoczęliśmy we wrześniu nowy sezon Filharmonii w Królewskiej i był koncert teraz w weekend przybliżający twórczość Astora Piazzolli. Klaudiusz Baran, były rektor Uniwersytetu Muzycznego Chopina, razem tutaj z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej zaprezentował naprawdę połączenie niesamowite. No i koncerty Filharmonii Sudeckiej, chciałoby się powiedzieć gościnne, ale właściwie Filharmonia Sudecka już na tyle dobrze się osadziła w tej naszej sali królewskiej, że śmiało można powiedzieć, że te mecze są grane w domu. Także kolejne koncerty Filharmonii Królewskiej odbędą się w październiku, w listopadzie i w grudniu, czyli każdy miesiąc przyniesie coś nowego. W październiku usłyszymy, to może taki najmniej klasyczny koncert, chociaż w wykonaniu orkiestry, ale to będzie Made in Hollywood. John Williams, bardzo, bardzo znany kompozytor soundtracków, muzyka do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Lista Schindlera, E.T. czy Hook, także no, rozbrzmi tutaj dużo takich klasycznych filmowych utworów właśnie w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, dyrygowanej przez Christophera Russella. Tu można sobie język połamać na tym nazwisku, ale tutaj będziemy mieli taki właśnie też zagraniczny akcent. Do Filharmonii w Królewskiej wrócimy oczywiście w listopadzie. Tutaj będzie taki koncert nieco bardziej romantyczny, ponieważ sam tytuł wydarzenia Tańce i Pieśni Miłosne już dosyć dużo może Państwu podpowiedzieć. Usłyszymy na przykład dzieła Maurice'a Ravela czy Richarda Straussa. Partie wokalne wykona mezzosopranistka Aleksandra Opała. Także tutaj Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod batutą Zofii Kiniorskiej no, zaprezentuje właśnie to takie różnorodne, miłosne, klasyczne brzmienie.
1: Michał Przechera jest naszym gościem, gościem programu Co jest grane w Legnicy i zaprasza do Legnickiego Centrum Kultury na różne koncerty muzyki klasycznej. Zresztą muzyki przygotowywanej przez Legnickie Centrum Kultury w Legnicy nie brakuje, dużo jest koncertów. LCK dba o to, żeby muzycznie było różnorodnie, ciekawie i tutaj akurat klasyka, do klasyki Was zapraszamy. Zapraszamy, żebyście słuchali programu Co jest grane w Legnicy, bo właśnie tak i teraz nadajemy. Informator rozrywkowo kulturalny Radia Złote Przeboje 90 FM. Michał Przechera, dalej o koncertach klasyki.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
8: W grudniu w sali królewskiej na spotkaniu z Filharmonią Sudecką rozbrzmią pełne liryzmu pieśni Mieczysława Karłowicza, a także utwory Wojciecha Kilara. Także myślę, że tutaj też będzie to coś ciekawego. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w taki nastrój przedświąteczny nas wprowadzi i myślę, że partie solowe Magdaleny Wachowskiej, mezzosopranistki też będą czymś, co jest warte uwagi, tym bardziej, że podczas tego koncertu będziemy mieli okazję usłyszeć prawykonanie pieśni do słów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Także serdecznie zapraszam na Filharmonię w Sudeckiej, Filharmonię Sudecką w Królewskiej. Będzie to kolejne bardzo ciekawe spotkanie z muzyką klasyczną, ale jak mówimy o muzyce klasycznej, to chyba teraz czas już przejść do 40. jubileuszowej odsłony Legnickiego Konwersatorium Organowego.
1: No tak, bo mówiłeś mi o tym, że to będzie duże wydarzenie, że będą niespodzianki. Te niespodzianki wszystkie można już ujawnić.
8: Wszystkie niespodzianki są już ujawnione tak naprawdę, bo program już został ogłoszony. Także teraz mogę już tylko Państwa oficjalnie zaprosić i zachęcić do tego, żeby się zapoznać z tym programem, ponieważ jest wszystko dostępne na naszej stronie internetowej. No, Legnickie Konwersatorium Organowe to jest takie święto muzycznej wolności, święto polifonii, święto improwizacji i podobnie będzie w tym roku. Rozpoczniemy tradycyjnie we wtorek i aż do soboty przez 5 dni będziemy spotykać się z różnymi ciekawymi kolejnymi interpretacjami, improwizacjami i prawykonaniami. Cóż mogę dużo powiedzieć? No, jeśli ktokolwiek chociaż raz był na konwersatorium, to z pewnością kojarzy takie nazwiska jak Maciej Zakrzewski, czy Krzysztof Urbaniak, czy sam dyrektor artystyczny Michał Sławecki, który też jako dyrygent swojej scholi gregoriańskiej już podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentuje się. Oprócz tego też myślę, że bardzo ciekawym koncertem będzie recital improwizacji organowej Obraz i Dźwięk, gdzie Filip Presaisen będzie improwizował do filmu Męczeństwo Joanny Dark. To jest film chyba jeden z takich najczęściej ubarwianych dźwiękiem. Jest to klasyka kina niemego i pamiętam, że w 2019 roku w ramach jubileuszowego 50. kantatu chór złożony z ponad 100 wokalistów zaprezentował właśnie swoją interpretację muzyczną do Męczeństwa Joanny Dark, też w Kościele Mariackim. Także ja osobiście bardzo, bardzo z ogromnym zaciekawieniem czekam na ten koncert i jestem bardzo żywo zainteresowany, jak będzie wyglądało zestawienie tego epickiego koncertu sprzed 7 lat, jednak z nie chcę być minimalistycznym, bo organy są królem instrumentów, jak doskonale wiemy, natomiast tylko i wyłącznie z interpretacją w wykonaniu jednego muzyka. Oczywiście koncert finałowy będzie poświęcony naszemu patronowi, czyli Stanisławowi Moryto, i tam na przykład Michał Słowecki, dyrektor artystyczny, zagra na organach. Oprócz tego wystąpi też Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą świetnego Marka Wroniszewskiego. I usłyszymy zarówno różne dzieła. No myślę, że mówię, że to będą działa, to będą prawdziwe petardy. Różne dzieła Stanisława Moryto, oprócz tego też utwory Henryka Mikołaja Góreckiego czy Romualda Twardowskiego. Nie będę tutaj Państwu szczegółowo czytał całego programu, wszystko jest dostępne w sieci. Natomiast no, gorąco zachęcam, bo wszystkie wydarzenia konwersatorium są darmowe. Zapraszamy każdego dnia do Kościoła Mariackiego o godzinie 19:15. No, będzie się działo, na pewno się będzie działo i tutaj nie mówię tego jako sloganu, tylko z ogromną radością i uśmiechem już dzisiaj zapraszam Państwa na te wszystkie koncerty.
1: To był Michał Przechara, zapraszam na koncerty, które organizuje Legnickie Centrum Kultury, a teraz będzie Joanna Migalska z Ośrodka Sportu i Rekreacji i ona z kolei będzie zapraszała na imprezy, które organizuje OSIR, czyli imprezy sportowe, w których możecie być sportowcami albo kibicami. Posłuchajcie.
9: Wspomnienia.
10: Tak, chcielibyśmy wrócić do tych wspomnień przyjemnych chyba dla wszystkich i dla dzieci. Może
9: tam też było przyjemnie?
10: Tak, no zawsze jest przyjemnie.
9: No, ale roboty mieliście pełno.
10: No to prawda, no ale jak już za każdym razem mówimy, my lubimy tą pracę i lubimy...
9: No, też w słońcu to fajna robota.
10: Fajna i na zewnątrz, i pogoda ładna, i ludzie mili, cieszą się, więc dla nas to też jest satysfakcja, jeśli wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani. No wiadomo, że nie zawsze się da wszystkich zadowolić, ale staramy się i mamy nadzieję, że to, co robimy, czy to, jak później zmieniamy, czy modyfikujemy te imprezy, no to ma wpływ właśnie na też i przełożenie na uczestników, że są te imprezy jeszcze lepsze lub też inne i ciekawsze.
9: W składzie jurorskim byłaś? Jakieś ciasta degustowałaś?
10: Nie, ciast nie degustowałam, ale w jurorskim rzeczywiście byłam. Nie wiem, skąd wiedziałeś, ale rzeczywiście z tym, że na turnieju kowali. Czyli nie ciasta, a kowalskie takie no, artystyczne prace. Także to, ale do kowali może dojdziemy, bo to niedawno właśnie odbył się turniej kowali, ale może zacznijmy, a raczej powróćmy do tego początku wakacji, czyli właśnie ten lipiec i sierpień. I no tak jak właściwie co roku organizujemy te imprezy podczas wakacji, tak i teraz odbyły się festyny rodzinne pod taką nazwą charakterystyczną w piątek o 5:00, ponieważ odbywają się w piątek o godzinie 5:00, czyli 17:00. Staramy się tutaj na tych festynach wyjść do osób, które mieszkają właśnie na osiedlach i tam do nich bardziej przyjść, żeby mieli blisko i wygodnie. I tak odbyły się te festyny właśnie jeden w Parku Miejskim na Polanie Angierskiej, drugi na osiedlu Piekary przy szkole podstawowej numer 20. No tam zawsze na terenach zielonych organizujemy rekreacyjne zabawy, pokazy, występy na scenie i tutaj dużo uczestników z nami się bawi. Na zakończenie jest też dyskoteka, piana party i no i takie rekreacyjne zabawy, dmuchańce, jakieś gastronomie słodkie, warsztaty plastyczne, artystyczne. Także to było.
9: To zawsze każda impreza nazywa się w piątek o 5:00. Bardzo dobra nazwa, niewymuszona, niepretensjonalna, a jednocześnie dokładnie określa charakter imprezy i termin imprezy, nie?
10: Tak jest. Łatwo do zapamiętania i zawsze to są te piątki. Poza tym nie jest to weekend, więc jeszcze gdy ktoś nie ma zorganizowanych jakieś, jeśli ma zorganizowane jakieś wyjazdy, no to nie zabieramy mu tej możliwości skorzystać z tego weekendu, a w piątek już i jakiś ten czas po pracy zawsze jest i to popołudnie zachęcamy, żeby też spędzić z nami na powietrzu, a że już są to wakacje i pogoda jest ładna, to udaje nam się właśnie wykorzystać ten czas. I tak też znowu lipiec i sierpień upłynął nam też pod znakiem jogi, czyli joga pod chmurką w Parku Miejskim na terenach zielonych przy boiskach lekkoatletycznych. Tam spotykaliśmy się raz w tygodniu na godzinkę ponad właściwie na ćwiczenia. Tutaj zawsze podkreślamy, że jest bardzo dużo osób. Ta joga nam się sprawdza, dlatego ją kontynuujemy i myślimy, że w kolejnym roku będą to zajęcia kolejny raz. Tym razem jeszcze, jeśli chodzi o wakacje, zorganizowaliśmy w sierpniu legnicką potańcówkę i zrobiliśmy tą potańcówkę w klimacie Dirty Dancing.
9: Jedną?
10: My jedną.
9: Ale tęgą.
10: Tak, ale porządną. Tak, były różne klimaty. Wcześniejsze instytucje miejskie organizowały inne typy tańcówki. Nam przypadła jedna i tutaj było bardzo ciekawie. Były lekcje tańca, była właśnie zabawa pod gołym niebem w klimatach właśnie takich trochę latino, jakieś takie dirty dancing, cha-cha mambo, to były te klimaty. Także zabawa przednia od 18 do 22 w Legnickim Rynku. Taki przekrój pokoleniowy, bo i od młodszych do całkiem starszych osób, także zabawa super.
1: Dirty dancing działa zawsze, nie? Ta muzyczka, myśmy z żoną byli teraz w jednym z kin na pokazie Dirty Dancing. Ten film się w ogóle nie zestarzał. W ogóle. Naprawdę. Można by go zrobić jeszcze raz na tym samym scenariuszu, więc rozumiem, że muzyka tak samo. Nie?
10: Tak, to prawda. Tutaj wszyscy chyba znamy i te układy taneczne i to charakterystyczne podniesienie, które muszę powiedzieć, że wykorzystaliśmy i tutaj poprosiłam parę, która ten pokaz w tym klimacie nam organizowała, o to, żeby ten układ taneczny właśnie był w takim klimacie i podnoszenie również było i nawet jedna pani z tłumu również wskoczyła na instruktora i to podnoszenie było również zrobione z uczestniczką takiej potańcówki, także wyszło to rzeczywiście chyba w takim klimacie, jak miało być. Ale żeby też jeszcze taki klimat muzyczny podtrzymać, również w sierpniu zorganizowaliśmy koncert fortepianowy pod nazwą Posłuchajcie Chopina. My te koncerty już organizowaliśmy wcześniej, ale tym razem zorganizowaliśmy go w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim. Także jeszcze przy okazji był akompaniament tam fontan, które gdzieś tam w tle sobie szumiały, także bardzo przyjemna impreza. Taka kulturalna, ale bardzo klimatyczna. Lipiec i sierpień to oczywiście legnickie spływy kajakowe. I w lipcu, i w sierpniu tutaj mieliśmy okazję się przepłynąć około 3 km, taki odcinek kaczawą pokonujemy kajakami dwuosobowymi. I tak w tym roku pierwszy troszkę mniej wody w Kaczawie było, ale udał nam się i wszystko się udało w porządku. Drugi już ten nurt rzeczywiście był inny i większy, szybszy, tej wody było więcej, bo akurat deszcze spadły wcześniej. Także tutaj krócej płynęło się tą rzeką Kaczawą, ale również były atrakcje i dwa inne spływy, ale dwa rzeczywiście frekwencje, jak zawsze nam dopisuje. Także w następnym roku na pewno zaprosimy na kolejne spływy kajakowe rzeką Kaczawą. No i tak jak już zaczęliśmy na początku rozmowy, ten turniej Kowali, tak w ostatni weekend sierpnia odbył się już jubileuszowy, bo 25. Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy. Międzynarodowy, bo odwiedzają nas ekipy spoza Polski, czyli tutaj mieliśmy ekipę nie z Niemiec, która zresztą też, jeden z kowali, który przyjeżdża na turniej, grał też na scenie ze swoim zespołem. Taki rock and roll, także można było i zobaczyć, że potrafi kłuć, i zobaczyć, że potrafi grać i występować na scenie. Mieliśmy 16 ekip, które przyjechały do nas w tym roku na turniej Kowali i tak zaczęliśmy od piątku wieczornymi wariacjami kowalskimi. I tutaj była to dowolna forma, którą mogli się zaprezentować kowale publiczności. A już w sobotę odbywało się kucie konkursowe od godziny 12 aż do 18. Regulamin przewiduje, że każdy z kowalni musi przywieźć pracę domową, którą wykona w swojej kuźni. I tak tutaj tematem tej pracy domowej był owad. Kowale musieli wykuć owada, to mniej więcej 30 cm na 30. Były to różne owady, ale wygrała modliszka. Piękna, można podejrzeć sobie zdjęcia na naszym profilu. W konkursie publiczności również wygrała ta modliszka, więc też można zobaczyć, że i publiczność, i jury podobnie tutaj głosowała, jeśli chodzi o tę pracę. Oprócz tego podczas kucia konkursowego kowale również wykuwali prace, które później można było obejrzeć i taka łączna ocena wszystkich prac to była ocena, którą jury brała pod uwagę, patrząc na te dwie prace, które zostały wykonane. I to podsumowanie takie, może w pigułce, może nie, wakacje.
1: Po wspomnieniach.
10: Po wspomnieniach. I zaczyna się wrzesień. I tutaj już ten pierwszy weekend września to był Legnicki Dzień Sportu, zorganizowaliśmy 5 września. Ze względu na to, że pewnie wielu rodziców zastanawia się, czy te swoje pociechy gdzieś na jakieś zajęcia zapisać. Więc chcieliśmy ułatwić rodzicom, no i dzieciom pewnie troszkę też, i pokazać, jaki mamy wybór tutaj u nas w Legnicy. Zaprosiliśmy do współpracy kluby z Legnicy, które mogły się w tym dniu pokazać. Wszystko to, co mają do zaprezentowania, to mogli wziąć swoje ulotki, mogli pokazać swoje osiągnięcia, przedstawić swoją działalność, zaprezentować się, pokazać na scenie. Także w tej imprezie uczestniczyło ponad 30 klubów z Legnicy i były to kluby z pływania, z łucznictwa nawet, z piłki nożnej oczywiście, z koszykówki, boksu, były treningi z przeszkodami, była piłka ręczna, były zajęcia akrobatyczne, gimnastyczne, taneczne. Troszkę dla starszych były też nordic walking, zajęcia fitness, zajęcia siłowe, sztuki walki, taekwondo, szachy nawet i warsztaty taneczne. Także sporo i szeroki zakres działalności można było zobaczyć i wziąć udział w takich zajęciach, więc takie pierwsze jakby darmowe zajęcie można było sobie odbyć już 5 września na boiskach bocznych, tam w Parku Miejskim. Wszystkie dzieci i młodzież i oczywiście dorośli mogli sprawdzić, na co by tutaj może swoje dziecko zapisać. I na koniec tej imprezy zorganizowaliśmy taki krótki bieg, 400-metrowy dla dzieci i dla dorosłych. I tym wszystkim zakończyliśmy taką prezentację klubów i ten dzień sportu, Legnicki Dzień Sportu.
1: Joanna Migalska zaprasza, OSIR zaprasza, a ja dziękuję za waszą uwagę, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.